0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

po swoje, mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: kapelu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Cześć, tu Baza!
7: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
8: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
9: I spotkanie z nami na żywo.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Uwaga, Konin! Szukasz zniczy w najlepszych cenach? Zajrzyj do nas! Ponad 500 wzorów zniczy, duży wybór, piękne wzory i najlepsze ceny w Koninie. Znajdziesz nas w Koninie na Zatorzu, ulica Chopina 21F, pasaż handlowy. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku od 9 do 18.30, a w soboty od 9 do 15. Najtańsze znicze w Koninie. Chopina 21F, Zatorze, pasaż handlowy. Wpadnij i przekonaj się sam.
10: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj z naszym mikrofonem jesteśmy w Centrum Kultury i Sztuki Konińskim, a dokładnie w Oskardzie. Przy mnie jest pracowniczka tej instytucji, Renata Rudowicz. Cześć.
2: Cześć, witam serdecznie.
1: Ale będziemy dzisiaj rozmawiali o też działającej poniekąd przy Oskardzie grupie Koniński Klub Fotografów Fajni Fotografowie. Scharakteryzujmy tę grupę. Co to jest za grupa? Kto do niej należy? I przede wszystkim czym się zajmujecie, co poprzez uczestniczenie w waszych spotkaniach można zyskać?
2: Nasza grupa jest grupą nieformalną fotografów, pasjonatów przede wszystkim, umówmy się, którzy kochają fotografować, łapać niepowtarzalne kadry, pasjonują się tym i żyją po prostu na co dzień z fotografii. Nie zarobkowo mówię w tym sensie, tylko po prostu emocjonują się i chcą to robić, dlatego też do naszego klubu zapraszamy osoby pełnoletnie, się zapisują osoby pełnoletnie, które interesują się fotografią, mogą zawodowo, półprofesjonalnie, albo są, tak jak powiedziałam, pasjonatami na początku swojej drogi i chcą fotografować i dokształcać się, rozszerzać swoje umiejętności poprzez kontakt z nami, bycie i uczestniczenie w różnych formach takich spotkaniowych, o których zaraz może powiem, co robimy. I dlatego zapraszamy do naszego klubu, do dołączenia, do Fajnych Fotografów, który zaprasza wszystkich mieszkańców Konina, nawet spoza naszego Konina, ale z powiatu tu konińskiego, można powiedzieć, bo mamy i ludzi z okolic Turku, Słupcy nawet przyjeżdżają, tak był czas, że z Zapoznania nawet ludzie do nas przyjeżdżali i żeby z nami być, spotykamy się przez cały rok, w każdą środę miesiąca o 18 we wakacje staramy się wychodzić, takie właśnie już od maja, takie a la fotospacery robić i zamiast tych stałych spotkań idziemy w teren i sobie fotografujemy. To, że jesteśmy w tym klubie przy Oskardzie, przy Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, to muszę powiedzieć, że to jest taki też jeden z większych klubów w Koninie działający, który ma też swoje przywileje i swoją historię. My jako Centrum Kultury i Sztuki w Koninie organizujemy fotografię, edukujemy właśnie w obszarze fotografii i stąd też organizujemy warsztaty dwa razy do roku, plener i wystawy fotograficzne, w których zapisują się właśnie, udział biorą nasi członkowie i mają z tego też pewne zniżki przy zapisaniu, bo to też wiadomo, są nasi jakby podopieczni i mogą brać udział i naprawdę to są świetne formy, bo ja jako koordynator tego klubu już od 2019 roku starałam się zawsze dobierać takich artystów z Polski znanych właśnie. Trochę tutaj z Konina angażowałam też naszych fotografów, bo mamy bogaty rynek. Były znamienite nazwiska u nas, się pojawiały i Damian Drewniak, i Werner Piotr, i była też Podlasińska Iwona u nas, więc staramy się dobierać takie ciekawe miejsca, ludzi, żebyśmy się też od nich uczyli. Też sami, tak jak powiedziałam, albo się edukujemy, bo u nas stopień profesjonalizmu też bywa różny, zaangażowanie i też już zawodowo, bo to się zaczyna pasją. A poprzez te lata dużo ludzi wykształciło się w tym obszarze i zawodowo uprawiają fotografię w różnych, można powiedzieć, technikach, bo fotograficznych, bo jak wiemy, te obszary to jest i fotografia okolicznościowa, fotografia portretowa, fotografia koncertowa, fotografia reportażowa i jeszcze wiele, wiele innych, bo to tych gałęzi jest dużo i są pewne wspólne mianowniki fotografowania i zapraszamy właśnie też tutaj z Konina naszych fotografów do prowadzenia różnych form. My spotykamy się i mówię, często fotografujemy w przestrzeni, mamy różne takie pomysły swoje, czy fotografia właśnie reportażowa. Mieliśmy warsztaty, zafiksowaliśmy się na makrofotografię, na owady. Potem pokłosiem było tego, że klubowicze sami się organizowali, rano wyruszali wyjechali na podróż. Tutaj mamy podróż w celu właśnie łapania tych motyli pięknych, waszek, i mamy takiego kolegę, który się w tym specjalizuje i nas zachęca. Więc uczymy się od siebie. Na pewno to jest wymiana doświadczenia i wiedzy jak najbardziej. Podczas spotkań środowych dzielimy się na przykład wiedzą i korzystam też z zasobu internetu. Wymieniamy się, bo jak wiadomo, to jest też fotografia, to też obróbka, to też technologia i to się tak zmienia ciągle, że musimy się dokształcać i jak dwie głowy, to nie jedna i zawsze do czegoś dojdziemy. No, co tutaj jeszcze więcej powiedzieć? Ten klub ma pewną swoją historię. Wcześniej prowadził go, początki był to prowadzenia jeszcze przy Okulnej, to Paweł Hejman, Beata Mazurek, teraz Terka się nazywa, prowadziła i potem ja miałam przyjemność przejąć tę fotografię. Pokłosiem tego właśnie klubu też jest to, że w 2021 miałam mało, można powiedzieć, i stworzyłam na potrzeby właśnie rozwoju fotograficznego w Koniński Festiwal Fotograficzny Fokus nad Wartą, o której tutaj często jesteś i też mówimy. To jest właśnie wynikiem tej pasji całej, tak? Ja również z mężem fotografuję, mąż też jest w tym klubie, więc i mamy wiele takich przykładów, gdzie ta pasja się rozlewa i my naprawdę z chęci, z potrzeby serca to robimy i się sami kształcimy i naprawdę też no, jakąś tam formą dorobku w pewnym momencie się staje, ale przede wszystkim jest to wielką pasją naszą, tak? Chcemy chwytać, utrwalać te mijające, można powiedzieć, chwile, rozszerzać swoją wiedzę i się nimi dzielić. Ja muszę powiedzieć, że również z racji, że mam taki niedosyt, że my tylko osoby pełnoletnie przyjmujemy, prowadzę w drugim liceum ogólnokształcącym warsztaty właśnie takie zbliżeniowe z fotografią prowadzone przeze mnie i mój mąż Bożej też mi pomaga, że fotografia to nie tylko selfie, żeby młodzież właśnie mogła mieć też wiedzę na temat tej fotografii artystycznej. No i wiadomo, też mamy kolegów, którzy się pasjonują fotografią, tą warsztatową, tą starą właśnie, gdzie jeszcze klisza królowała i to też się tym dzielimy. No i tyle jest pomysłów i tyle co ludzi, to każdy ma swoje inne problemy w obszarze fotografii i chcemy to pogłębiać i wyjaśniać i nas to pasjonuje i szczerze muszę powiedzieć, że tylko o tym rozmawiamy i my się nie pytamy skąd jesteś, kim jesteś, jaką funkcję pełnisz, tylko tematem ciągłym jest fotografia.
1: Jak wygląda wasze takie przykładowe spotkanie?
2: Tak jak powiedziałam, spotkamy się w środę pierwszą miesiąca o 18:00. Zawsze jest coś słodkiego, kawa, jest to bardzo luźne spotkanie. Oczywiście ja z racji, że jestem koordynatorem i jakoś to nadzoruję, ale często mamy swoją grupę, rzucamy tematy, co dzisiaj będziemy robić, umawiamy się, czy przynosimy laptopy i się na przykład jakaś aktualizacja w programach, które używamy do obróbki pojawia i na przykład robimy, czy są imprezy, właśnie tak jak powiedziałam, warsztaty, plener, omawiamy, co robić, to na to patrzymy. Albo też z okazji Dnia Kobiet panowie nam zorganizowali pokaz filmu fotograficznego dla dziewczyn. Oglądamy różne właśnie, można powiedzieć, tutoriale, żeby albo jakieś informacje z internetu. Wymieniamy się doświadczeniem. To też trzeba powiedzieć, że ten klub jest klubem osób, które zacieśniają swoje więzi między sobą, stają się świetnymi kumplami, lubią ze sobą spędzać czas. I tak jak mówię, w mniejszych grupach organizują sobie spotkania swoje tematyczne, bo nie każdy musi się interesować, mówi, daną gałęzią tej fotografii i idą, czy łapać wschody słońca, czy te ważki właśnie, czy motyle, czy idą, umawiają się i robią fotografię portretową, studyjną, więc sądzę, że wychodzimy naprzeciw wymaganiom naszych uczestników, ale też uczestnicy, co jest ważne, organizują, mają wielki wpływ, mają wpływ na to, co się dzieje w tym klubie, tak? Są pewne stałe ustalenia, które mamy właśnie tu wynikające z działania przy Centrum Kultury i Sztuki, który też jak, no, my jesteśmy nieformalnym klubem, ale mamy regulamin taki zasad współpracy i współzależności pewnej i tu trzeba zaznaczyć, że to jest udział bezpłatny, jestem wolny, tylko osobą pełnoletnią trzeba być.
1: No i jak ktoś by chciał do Was dołączyć, jak ma to zrobić? Czy musi dysponować już na starcie jakimś profesjonalnym sprzętem?
2: To zawsze jest takie pytanie... No, trudne, bo warto mieć aparat, no bo jak chcesz dołączyć do klubu fotograficznego, chociaż się mówi, że fotografujesz tym, co masz, bo też można fotografować telefonem, no ale chcąc się rozwijać w obszarze, my mówimy fotografów fotografujących aparatami różnymi, bo to już nie mówimy jakiej marki, jakie obiektywy, bo to też trzeba podkreślić, że do każdego typu fotografii jest inny obiektyw używane, że on chce pogłębiać i jeszcze powiem, były takie osoby, które na początku gdzieś przychodziły z zamiarem, że może kupię, może telefonem i zawsze to się kończy, że osoby kupują aparat. To jest tak zaraźliwe, że uczestnicząc, właśnie mówię w tych warsztatach i plenerach, że nie mamy osoby, która nie ma aparatu albo użyczamy swoje. Potem na przykład jak nie mamy obiektywów, to się wymieniamy, tym sprzętem sobie służymy. My też tutaj na potrzeby naszej pracowni, bo można powiedzieć, że taki mamy przywilej, że Centrum Kultury i Sztuki też zaopatrzyło nas w pewne tła, w pewne lampy, właśnie takie techniczne zasoby mamy, które wykorzystywać możemy do swojej pracy. No i co? Przede wszystkim chęci i musisz wiedzieć, że chcesz fotografować, jakiś ten sprzęt mieć, albo się liczy z tym, że będziesz musiał kupić, albo chociaż tym aparatem, że będziesz chciał się więcej dowiedzieć, jak fotografować. Tylko mówię, że my po prostu specjalizujemy się w fotografii aparatami. Gdzieś sami z chęcią byśmy skorzystali może do nauczenia się jeszcze telefonem. Bardziej właśnie mówię od młodzieży, ja się tego uczyłam, bo to oni są wyspecjalizowani. No i przychodzić, brać udział, dopytywać się i przede wszystkim jak się chce, to można.
1: To na koniec jeszcze, co już o tym wspominaliśmy, dwa słowa o tym największym wydarzeniu, które organizujecie w trakcie roku, Festiwal Focus nad Wartą. Uczestniczą w nim ludzie z całej Polski.
2: Tak, bo to jest Koniński Festiwal Fotograficzny Focus nad Wartą, ale o wymiarze ogólnopolskim zapraszamy za

0: Po punktach z mapy wędruje się i obserwuje się właśnie pewne zjawiska i się dokumentuje fotograficznie, robi się najlepszy kadr, który bierze potem udział w konkursie na żywo. Mamy plenerowe wystawy, mamy spotkania, tak jak powiedziałam, prelekcje z zaproszonymi gośćmi, rozmowy, więc się dzieje i podczas tego jednego dnia to jest bardzo intensywny taki dzień. Stworzona jest również wolna fotostrefa, gdzie biorą udział, to jest fajne, coś w stylu, jak teraz mamy targ sztuki, że wtedy wystawiają się ludzie, którzy chcą pokazać właśnie te swoje fotografie, co robią i to też jest system bezpłatny i tutaj udział jest od 16 roku życia, można też dla młodzieży, mieliśmy dużo właśnie młodzieży, widzieliśmy, że młodzież brała właśnie z tych moich lekcji, z liceum, nawet osiągnęli jakieś tam miejsca, pozycje, nagrody wygrali, więc by bardzo się cieszyli. Czyli no, niesamowita atmosfera i dużo znajomości się zaciśla, więc fajny jest to klimat. Można dużo zobaczyć, dowiedzieć się, powymieniać doświadczenia, mówię, a przy okazji koniec też żyje, bo wychodzimy z tą fotografią na ulicę, są w autobusach MZK wyświetlane fotografie, są fotografie nasze, które są w ramach wystaw wędrujących, są właśnie na ulicach, na bulwarach, na parku, w różnych miejscach je eksponujemy. Zapraszamy zawsze też instytucje inne, żeby się włączyły do tego udziału. No i to jest otwarta forma, która wciąż żyje.
1: Bardzo Ci dziękuję, powodzenia życzę. Renata Rudowicz, Konickie Centrum Kultury i Sztuki, szefowa Konickiego Klubu Fotografów. Fajni fotografowie.
0: Dziękuję pięknie i zapraszam. Czekamy na Was podczas środowych spotkań. Dołączcie do nas.
1: Ja także mówię do usłyszenia, Mateusz Krzesiński.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj z naszym mikrofonem jesteśmy w Konińskim Domu Zamełki, gdzie spotykam się z konińskim historykiem, panem Jerzym Łojką. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: A będziemy rozmawiali o ważnej postaci w historii naszego miasta, nie tylko naszego miasta, Andrzej Łaskarzyc. Niezwykle bogata historia tej osoby żyjącej 600 lat temu i jeszcze wcześniej. Czy możemy taką skróconą wersję tego życiorysu przedstawić, która zamknie się w naszej niespełna trwającej, niespełna kwadrans audycji?
3: Właściwie jest to człowiek, który jest produktem pokolenia. Nie można mówić o Łaskarzu jako o sobie w liczbie pojedynczej. Trzeba zawsze mówić o nim jako liderze pewnej grupy. Grupy, która zapisała się w dziejach Rzeczypospolitej, właściwie Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, jako lider zespołu, który wprowadzał Polskę na arenę międzynarodową. Wprowadzał na tę arenę międzynarodową również Wielkie Księstwo Litewskie, ponieważ prowadził działania dyplomatyczne na korzyść obu państw. Jak gdyby wokół siebie skupiał ludzi, przyjaciół, uczonych, duchownych, ludzi, którzy byli potrzebni w pewnych okolicznościach politycznych, kiedy decydowały się losy państwa polskiego. Wówczas Łaskarz był tą postacią, która odgrywała praktycznie pierwszoplanową rolę. Jego obecność w ojczyźnie to jest znikomy fragment całego życia. Większość życia spędził na podróżach dyplomatycznych po całej Europie. Rzym, Heidelberg, Malbork, który wówczas był poza granicami Królestwa Polskiego, Praga, Buda, stolica Węgier wówczas jako obecnie miasto podwójne, Budapeszt, no i wiele takich, skupiał wokół siebie uczonych. Sam był uczonym, był wychowankiem Uniwersytetu w Pradze, wychowankiem doktorem Uniwersytetu w Padwie. Obracał

0: zapisał się w tym kręgu wybitnych jurystów, którzy wspomagali go swoimi ekspertyzami w działaniach wymierzonych przeciwko Zakon Krzyżacki. Był człowiekiem, który był zwolennikiem polityki pokojowej, ugodowej, jak gdyby pewne zmiany geopolityczne jego zdaniem miały dokonywać się poprzez traktowanie, przedstawianie argumentów w obronie. To było troszeczkę naiwne spojrzenie, jak na dyplomatę, ponieważ w polityce nie decydują racje, ale generalnie decyduje siła. I pewien kres polityki zagranicznej związany z tym pokoleniem Andrzeja Łaskarza, Mikołaja Kiczki i wielu innych osób, które rekrutowały się z okolic Konina i z innych miejsc, jego przyjaciół jak Paweł Głodkowicz, rektor Uniwersytetu Krakowskiego 1414-15. Ten kres nadszedł w momencie, kiedy ta polityka ugodowa procesów polubownych nie dawała efektów i trzeba było dojść do działań siłowych. Takie działania siłowe po nieskonsumowaniu zwycięstwa Grunwaldzkiego dopiero doszły do głosu w monarchii Kazimierza Jagiellończyka. To jest wojna 13-letnia, która dała pierwsze efekty, można powiedzieć tak, wymierzne efekty geopolityczne, zmiana granic i przywrócenie części ziem, o których zwrot zabiegała Polska od 1320 roku, od pierwszego procesu, zwanego procesem Brzesko-Kujawskim. I myślę, że to takie spojrzenie na postać Łaskarza.
1: Okej, no ale panie Jurku, to takie dosyć krytyczne jednak spojrzenie, bo podczas roku Andrzeja Łaskarza był on przedstawiony jako postać niezwykle wybitna, niemalże bez skazy.
0: To nie jest, że powodzenia dyplomacji to jest co innego, ale ta dyplomacja była związana również z pewną budową teorii podstaw funkcjonowania państwa i prawa międzynarodowego, które do tej pory było takie sobie, nie? Znaczy była zasada, żeby chrześcijanin nie walczył z chrześcijaninem, żeby w wojnie nie wspomagać się niewiernymi przeciwko chrześcijanom.
1: I w tym miał swój udział Andrzej Łaskarzec.
0: Tak i stworzył teorię, stworzył jego pisma i pisma jego przyjaciół i działanie. To jest teoria państwa i prawa. To jest pierwsza zasada, że władca nie jest właścicielem państwa, jest dysponentem terytorium, które ma chronić i nie roztrwaniać Królestwa Polskiego. Druga zasada to jest to o prawie, taka monumentalna zasada w prawie międzynarodowym, to jest wojna sprawiedliwa i niesprawiedliwa, że w wojnie sprawiedliwej można posługiwać się niewiernymi przeciwko chrześcijanom, że też jest prawo do niewiernych, do jak gdyby do własnej państwowości. Myślę, że to są doświadczenia Łaskarza wyciągnięte jeszcze z czasów młodości i być może nawet sam osobiście był zaangażowany w chrystianizację Litwy, co o czym świadczy jego błyskotliwa kariera niespełna 30 lat jest czy 30 parę lat jest jest kanclerzem króla, którym wówczas była królowa Jadwiga, nie? To był król. Jagiełło był mężem, właściwie władcą był dopiero po śmierci Jadwigi. No to takie rzeczy. Mamy wiele takich działań, że jest to Europejczyk, który zupełnie inaczej widzi politykę niż nawet Europa widzi ją właśnie w takim powiedzmy sobie wydaniu, które bardziej skłania do kompromisów niż stosowania brutalnej siły na polu bitwy. Nie?
1: Co Konin zawdzięcza, co mamy po Andrzeju Łaskarzycu?
0: No przede wszystkim mamy to, że wpisał te Gosławice w dzieje Europy. To jest człowiek, który obraca się jako doktor Padwy, obraca się w kręgu profesorów padewskich. Mamy taką postać Francesco Zabarelle, profesora Padwy, który jest jednym z najwybitniejszych jurystów, znawców prawa cywilnego rzymskiego czyli prawa również stanowiącego o państwie, o własności, o terytoriach. Jest też, no i myślę, że co zawdzięcza jeszcze Konin? Zawdzięcza niewątpliwie to, że sam jest nośnikiem pewnej polskości po tej Europie. Jest opinia o nim w kręgu Soboru Konstancyjskiego, czy w innych kręgach, jest opinią pozytywną. Jest to mąż pobożny, wykształcony, o niezmiernej duchowości, o bogatym wykształceniu, więc no co jeszcze miłego o człowieku w Europie można powiedzieć, że jest biedakiem, czy jest głupi, czy tego, to są te przymioty. Jest postacią obracającą się w kręgu profesorów Pragi, gdzie rozpoczynał studia, zdobył stopień bakałaża, następnie magistra. Takim przyjacielem jest jego Stefan Palecz, archidiakon kaliski, który po soborze w Konstancji nie wrócił do Czech i osiadł w Polsce. Właśnie tego człowieka, przyjaciela z okresu pobytu w Pradze, on typuje na jednego ze świadków w procesie 1422 roku. A więc nad wybierając ludzi z takim pochodzeniem jak Stefan Palecz, umiędzynarodowia ten konflikt polsko-krzyżacki. Ten konflikt też rozbudowuje poprzez dobór świadków, gdzie wspomaga prokuratora polskiego na procesie 1422-23 swojego krewniaka Mikołaja Kiczkę, sugerując mu, kto ma zeznawać. Nie? Tam jest elita urzędnicza Polski, wojewoda krakowski, powiedzmy sobie, są biskupi płoccy, jest kantor krakowski, późniejszy biskup poznański Stanisław Ciołek, jest protonotariusz apostolski Zbigniew Oleśnicki, późniejszy biskup krakowski, a więc postacie z pierwszej półki, powiedzmy sobie z kręgu najwybitniejszych intelektualistów polskich, Piotr Wolfram, no i styka się z innymi ludźmi, na przykład z Benedyktem Makrajem, który jest delegatem króla Czech Zygmunta Luksemburskiego, mającym rozstrzygać w sporze polsko-krzyżackim toczącym się w latach 1413-14. To był profesor którego poznał w Pradze. To był profesor, który potem uczył w Wiedniu. To był profesor, który obracał się też w innych uniwersytetach. Myślę, że formowanie się własne w takim kręgu to jest zaszczyt, to nie jest klęska, że ponosi się klęskę, powiedzmy sobie, w dyplomacji. Musimy zdać sobie sprawę, że zakon krzyżacki był nie do ruszenia. Postulat, który niosła za sobą dyplomacja polska, to było wykreślenie go z mapy Europy, nie? Przeniesienie go w inne miejsca, na styk, na pogranicze świata chrześcijańskiego, nie? Więc to nie do pomyślenia było. To był zakon, którego zwierzchnikiem był bezpośrednio papież, nie? To też, mimo że papież, jak gdyby dyplomacja często jest grą pozorów. To przekonanie nie za bardzo docierało do tego kręgu, który cechował się głęboką wiarą, że ich racje będą skuteczne.
1: Bardzo panu dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę, za tę opowieść. Pan Jerzy Łojko-Koniński, historyk.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Ja także dziękuję. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj pospacerujemy sobie po Koninie. Zobaczymy, co ciekawego jest w budynkach, w miejscach, które mijamy na co dzień, a pewnie nie wiemy, że wiąże się z nimi wiele ciekawostek. A mamy w naszym mieście wpływy architektury z Niemiec, z Francji, ze Skandynawii oraz z Włoch. Gdzie dokładnie? O tym opowiada Filip Walkowiak z Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, z którym spacerowaliśmy sobie razem z grupką Koninian. Zaczynamy od galeriowca.
3: To jest jedyny budynek takiego typu, jaki mamy w mieście, a jest to dosyć ciekawy typ budynku mieszkaniowego i myślę, że warto jest powiedzieć kilka słów. W ogóle galeriowiec jest to budynek bardzo modernistyczny. Przede wszystkim jest fotogeniczny, bo ma, jak osoby, które były na naszym spacerze fotograficznym, wiedzą, że ten powtarzalny, rytmiczny rysunek tych galerii na poszczególnych piętrach bardzo fajnie nadaje się do fotografowania i ujęcia właśnie w takie jakieś bardziej abstrakcyjne kompozycje zdjęciowe. Ale o co chodzi z tymi galeriowcami? Galeriowiec to jest taki typowy, bo teraz już przejdziemy może do tego modernizmu, do tych rzeczy związanych właśnie z architekturą powojenną. I galeriowiec jako typ budynków jest bardzo ciekawy pod tym względem, że on powstał w wyniku tego, że starano się znaleźć rozwiązania, jak budować dobrze i wygodnie małe mieszkania. I w latach 20-30 pionierzy, prekursorzy modernizmu na Zachodzie zastanawiali się, jak przeformułować w ogóle miasto, żeby ono było zdrowsze do mieszkania, żeby miało więcej zieleni, żeby było możliwość przewietrzania. No bo generalnie mieliśmy ten problem, że w XIX wieku te miasta przemysłowe i miasta ogólnie starsze, średniowieczne, miały bardzo słabe warunki sanitarne. I to było związane z tym, że zabudowa była bardzo gęsta, była, wiecie, kwartałowa, czyli mieliśmy ulice i wokół ulic były pierzeje kamienic i one tworzyły często takie, wiecie, głębokie studnie. No, takim wzorcowym przykładem, jak to wyglądało i takiej bardzo intensywnej zabudowy przemysłowej XIX wieku, no to są te wszystkie kamienice w Łodzi, które kojarzymy, nie? Ta zabudowa była bardzo gęsta, często nie spełniająca żadnych wymogów. I teraz tak, no, w latach 20-30 zastanawiano się, jak to zrobić tak, żeby zaprojektować mniejsze mieszkania. No bo często, jak wiecie może i kojarzycie, są szczególnie to, co wróciło jakby w nowym budownictwo, to było tak, że jak trzeba było zrobić małe mieszkanie, to po środku jest wstawiany korytarz, no i są mieszkanka po jednej, po drugiej stronie tego korytarza. No to jest taki typowy układ, który spotykamy w wieżowcach, często spotykamy to też we współczesnej deweloperce. No i dobra, no i okazało się, że no to jest podstawowy problem z takimi mieszkaniami, jest taki, że mamy okna, ale no tego mieszkania nie da się przewietrzyć, nie? I ono ma okno tylko na jedną stronę. I po prostu to jest duży problem, no szczególnie na przykład latem, kiedy no nie wiadomo jak takie mieszkanie wychłodzić nocą, bo to powietrze nie chce w ogóle cyrkulować, nie wiadomo jak sobie z tym poradzić. No i, no i właśnie na początku XX wieku we Francji wymyślono, architekci, którzy chcieli po pierwszej wojnie właśnie odnowić w ogóle budownictwo mieszkaniowe, wymyślili, dobra, słuchajcie, budujmy jakby połówkę takiego traktu, czyli budujmy mieszkania, zróbmy okna z jednej i z drugiej strony i do tego dostawmy po prostu galeryjkę, korytarz. No i obok dostawmy tylko klatkę schodową, żeby ludzie mogli wejść na poszczególne swoje piętra, nie? No i w ten sposób powstawały nam galeriowce. I najsłynniejszym galeriowcem jest jego wariant, no bo wiadomo, takie mieszkanka są dosyć nieduże i pojawiło się pytanie, co zrobić, żeby mieszkania były większe. No więc wymyślono coś takiego, co się nazywa mezonetowiec. Od mezonet, czyli od takiego typu mieszkania we Francji. I najsłynniejszy mezonetowiec znajduje się we Wrocławiu. I po prostu w takich budynkach usuwano co drugą galerię, a wewnątrz mieszkań stawiano klatkę schodową, żeby można było się dostać na te pomieszczenia, które są jakby na tej piętrze, które nie ma obsługi z galerii, nie? I to było dosyć takie ciekawe rozwiązanie, czyli po prostu jak mamy przekrój takiego budynku i tu mamy okienka, ściany i tak dalej, po prostu w środku była klatka, sypialnie znajdowały się na piętrze, a na dole był salon, była kuchnia. Kuchnia zazwyczaj jest od strony galerii, żeby można było widzieć jakby kto przychodzi, kto pojawia się na galerii, była taka możliwość obserwacji, a to okno salonowe zazwyczaj jest od tej strony, gdzie galerii nie ma, żeby była zapewniona ta intymność, nie, dla każdego mieszkańca. No i właśnie pod względem jakby takiego, wiecie, kreatywnego rozwiązywania problemów właśnie, jak konstruować budynki i tak dalej, to galeriowcy są bardzo niedocenionym, rzadko występującym, ale ciekawym przykładem architektury. I on sobie zdobył bardzo duże uznanie, szczególnie też w cieplejszym klimacie, na przykład we Francji, w Hiszpanii, to są jakby bardzo typowe rozwiązania architektoniczne. U nas występują znacznie rzadziej i tak naprawdę ten Koniński jest jednym z nielicznych przykładów. Tak naprawdę tylko w, powiedzmy, kilkunastu miastach w Polsce taki typ architektury się zachował, został wykonany i pod tym względem, no właśnie ten budynek jest jednym z najbardziej nietypowych, interesujących przykładów mieszkaniówki w naszym mieście. Tak, nieoczywiście. Chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy w sumie, takie nieoczywiste, na co warto, myślę, wydaje, przechadzając się po mieście, warto zauważyć. Bo jesteśmy pod taką bardzo rozłożystą wierzbą i chciałem wam zwrócić uwagę, że w przestrzeni miasta takim ciekawym elementem, który może nam jakoś pomagać w orientacji, czy jakby akcentować w ogóle przestrzeń miejską, jest zieleń. I jak być może zauważyliście, a być może nie, wierzby są takimi dosyć charakterystycznymi drzewami w Koninie, ponieważ kiedyś sadzono je, budując osiedla, w miejscach skrzyżowań, akcentując pewne jakby takie charakterystyczne punkty. I no nie wiem, czy kojarzycie w Nowym Koninie, gdzie jeszcze rośnie taka charakterystyczna, duża, rozłożysta, stara wierzba. W którym miejscu? Padło hasło pod marionetką, koło marionetki jest. Jeszcze jest kilka takich miejsc. Jeszcze jest kilka. Jedno jest pod PWSZ-em, Róg Przyjaźni. Tam na przykład przed wejściem do PWSZ-u też na rogu Przyjaźni i Wyszyńskiego posadzono taką dużą wierzbę. Do niedawna jeszcze taka duża wierzba była też na rogu Alei i Błaszaka. Tam też była taka duża wierzba. Także zauważycie, że generalnie budując osiedla, jakby budynki to nie było wszystko. I projektując osiedle, jakby zieleń często też w jakiś sposób była projektowana. Pod różnym kątem, nie? Bo często patrzono ze względów czysto pragmatycznych i na przykład topole sadzono dlatego z dwóch względów. Sadzono je, bo szybko rosły i można było szybko osiągnąć efekt zacienienia, ale też sadzono je, bo one bardzo dobrze regulują gospodarkę wodną. Czyli na przykład jak są podmokłe tereny, to je sadząc topole, można było i wierzby właśnie szybko osuszać, ustabilizować grunt. I na przykład dlatego często sadzono je w rejonach takich zabudowań przemysłowych, osłaniano je. Jak wiecie, będziecie jechali na Hutę, nie? Na przykład, no to tam jest taka aleja charakterystyczna. Często granice tych terenów przemysłowych też obsadzano w ten sposób, bo też niektóre gatunki drzew mają takie zdolności oczyszczania troszeczkę gleby, nie? Więc jeżeli tam zanieczyszczenia jakieś się przydostają, to one jakby filtrują to troszeczkę, nie? No i tak samo na przykład przy budynkach szkolnych, właśnie też często od południowej strony przy boiskach sadzono topole, no bo one szybko dawały po paru latach już ten cień, który na boiskach był ważny przy zajęciach na zewnątrz. No więc jakby zieleń jest jakby projektowana pod kątem takim utylitarnym, użyteczności, ale też często właśnie budując pewien krajobraz miasta, nie? No i na przykład mamy pewne charakterystyczne, tak jakby, wiecie, gatunki drzew, które pojawiają się na konkretnych ulicach w mieście. No nie? Na przykład lipy. No gdzie rosną w Koninie lipy? Przede wszystkim, gdzie mamy takie aleje lipowe? Na Wojska Polskiego, tak, bo to jest najstarsza, bo ona jest jeszcze przedwojenna. Kiedyś mieliśmy taką inicjatywę, żeby ona była aleją historyczną, bo ona jest tym historycznym szlak, ona była pomnikową aleją drzew. Był nawet taki złożony wniosek, składałem do Rady Miasta, a niestety nie został on podjęty przez radnych i jakby nie został on zaakceptowany, żeby właśnie ta aleja lipowa, ona jest jedną z takich starszych w mieście, była objętą tą ochroną. No i właśnie tak jak mówiliście, na alejach 1 maja mamy lipy, mamy też je na Dworcowej, a jakie inne gatunki, jak tak kojarzycie? Jest jeszcze jeden taki charakterystyczny gatunek drzew, który pojawia się na jednej ulicy, na 5 osiedlu. Słucham? No, na Sosnowej są posadzone sosny, rośnie dosyć dużo. Tak, ale jest jeszcze trochę tego więcej. Na przykład na Wyszyńskiego, zwróćcie uwagę, jest przede wszystkim ona obsadzana robiniami akacjowymi na przemian z głogami. To są takie dwa gatunki, one pięknie kwitną i pachną zawsze w czerwcu. Z kolei jakby przyjaźni ma te ozdobne śliwy, które w kwietniu pięknie na różowo kwitną, a przez cały rok mają takie purpurowe, ciemne, bordowe liście, nie? Więc jest w paru miejscach miasta, jakby ta zieleń została jakby skutecznie zaprojektowana i ona nam charakteryzuje pewne przestrzenie. No dobra, jesteśmy teraz pod Supersamem i jakby Supersam chciałbym wam zwrócić uwagę, no bo to były właśnie te pierwsze takie pawilony nowoczesne, wielkomiejskie, które powstawały w naszym mieście. No i jakby architekt je projektując zwrócił uwagę na pewną taką zasadną rzecz. Mianowicie, no chciał uzyskać przy tej nowej, powstającej ulicy, nie, chciał uzyskać reprezentacyjną, wielkomiejską atmosferę. Czyli jak była sobie ulica, ona była dosyć szeroka, był tutaj też pierwotnie założony, te lipy, które tu widzimy, to było pierwotnie cały taki szpaler, który tutaj istniał. No i potem postawił taki pawilon. Pawilon, no, miał się otwierać na ulicę. Miał, wiecie, wieczorami te przeszklone fasady, które widać jeszcze tam w niektórych lokalach, one ciągnęły się aż pod sam dach. Prawie dwa piętra przeszkleń miały dawać taki wielkomiejski charakter, nie? Na tych wysuniętych zadaszeniach, jakby takich szyldach, semaforach, były pierwotnie bardzo bogate neony, które też wieczorami świeciły. Te pawilony mają te duże przeszklenia od tyłu, no i mają takie skromne zaplecza. Ale jakby był pewien architektoniczny problem do rozwiązania, mianowicie do tego, że północ jest od tej strony i słońce przez większość dnia świeciła jakby na tył pawilonu. Czyli mamy wielkie przeszklenie, w ogóle nie łapiemy tego środka, do środka tego słońca, tego światła, które wpada. Więc jak trochę się odsuniecie, to widzicie, że ten budynek ma takie zęby na dachu. I to chodziło o to, że no dobra, no to trzeba jakoś wpuścić światło do środka. Zróbmy świetliki, przeciwdaszki. I te takie łapacze światła to są rozwiązania, które bardzo popularne były, wiecie, w architekturze skandynawskiej. Bo Skandynawowie no, muszą się mierzyć z jeszcze bardziej brutalnym brakiem światła niż my. Mieszkają jeszcze bardziej na północ i u nich takie łapacze światła, czyli elementy budynku, które wychylają się na południe, otwierają, mają dodatkowe okna, to jest właśnie coś bardzo skandynawskiego. I można powiedzieć, że mamy odrobinę Szwecji w tym momencie, właśnie w tym naszym takim niepozornym konińskim pawilonie. No chciałem właśnie wam pokazać, że wiecie, że w tych różnych takich pozornie codziennych budynkach, które mijamy, jest wiele inspiracji, które były czerpane z różnych, wiecie, różnych kierunków świata, od różnych architektów zagranicznych. Ta wymiana myśli, wiadomo, była od zawsze w tych kręgach architektonicznych projektantów i oni ze sobą, od siebie czerpali i próbowali rozwiązywać te problemy, które napotykali w swoich własnych, wiecie, podwórkach, właśnie ucząc się od innych, z zagranicy. Dlatego mamy francuski galeriowiec, mamy szwedzkie pawilony i wiecie, i tak dalej, i tak dalej. A no, można też trochę tak powiedzieć, że z kolei, jeżeli chodzi o dworzec i wiecie, takie założenia, jak obsłużyć bardzo duże potoki pasażerów naraz, to polscy architekci przede wszystkim uczyli się od Niemców, którzy, wiecie, w swoich tych budynkach bardzo często to świetnie rozwiązywali, aczkolwiek też są pewne inspiracje włoskie, bo jakby dla wszystkich jakby takim, wiecie, punktem odniesienia, takim, wiecie, taką gwiazdą, która najjaśniej świeciła, jeżeli chodzi o budynki dworcowe w Europie po wojnie, to był rzymski dworzec Termini.
1: To był spacer po centrum Konina z Filipem Walkowiakiem z Towarzystwa Upiększania Miasta Konina. I to wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj z naszym radiowym mikrofonem jesteśmy w Konińskich Gosławicach, w Konińskim Muzeum. Dagmara Frydychowicz przy mnie z działu geologiczno-przyrodniczego.
4: Dzień dobry.
1: Udamy się dzisiaj na wystawę stałą, którą można oglądać przez cały rok, rok po roku, cały czas. Pewnie czasem pewne zmiany tam następują, natomiast jest ta gwarancja, że zawsze ona w Konińskim Muzeum jest, by czas nie zaćmił i nie pamięć wielkopolskie górnictwo. Wystawa, która w ostatnim czasie, tak mi się wydaje, nabiera głębszego sensu w związku z tym, że to górnictwo, całe to zjawisko kończy się w naszym regionie, więc coraz trudniej będzie znajdować ślady konińskiego, wielkopolskiego górnictwa w terenie. No i żeby na taki ślad natrafić, trzeba będzie się udać właśnie do muzeum. Powiedzmy w kilku słowach, może najpierw tak ogólnie scharakteryzujmy tę wystawę.
4: No, wystawa dotyczy ogólnie górnictwa. Nie tylko jeżeli chodzi o górnictwo węgla brunatnego, ale również górnictwo soli kamiennej. Ponieważ no tutaj zostały te zawarte dwa wątki, no bo jak sama nazwa mówi, by czas nie zaćmił i nie pamięć, wielkopolskie górnictwo, czyli mamy zarówno górnictwo węgla brunatnego, jak i tutaj górnictwo, jeżeli chodzi o sól kamienną. I udało nam się te dwa wątki jakby połączyć w jedną całość, zaczynając, wiadomo, od węgla brunatnego. Jest też troszeczkę wspomniano o węglu kamiennym, oczywiście później jest właśnie sól kamienna, no i też mamy te tradycje górnicze, które bez względu na to, jakie to jest górnictwo, są takie same.
1: Wchodzimy do sali wystawienniczej. Na co należy zwrócić uwagę przede wszystkim? Co przede wszystkim rzuca się w oczy?
4: No na pewno na samym wejściu no to rzuca się koparka. Tylko, że to jest koparka SRS 1200. To była jedna z takich najbardziej chyba popularnych modeli, jakie pracowały na tutejszych odkrywkach. A w momencie, gdy już wejdziemy na samą salę, to zależy, co kogo też interesuje. Gdyż zaczynamy praktycznie od tego, jak wygląda dana kopalina. Przechodząc płynnie od jednej do drugiej, zatrzymujemy się na tradycjach górniczych, a na końcu też mamy makietę, jak wygląda działalność i praca samej odkrywki.
1: No i znajdują się też tam między innymi rzeczy, które z ziemi zostały wydobyte. To nie tylko węgiel.
4: To znaczy, jeżeli chodzi o same znaleziska, to oczywiście mamy znalezione fragmenty czarnego dębu, tylko że akurat to jest KWB Adamów. Tutaj mamy taki dosyć spory pień. Jest też fragment ksylitu, który został wydobyty w ogóle na odkrywce Lupsów, ale trafił do nas z początkiem tego roku i też go można podziwiać. To jest oczywiście fragment, ponieważ całość niestety nie zmieściłaby się tutaj u nas. No do tego jeszcze mamy szyszki miocęńskie, które też zostały tutaj wydobyte na tutejszych odkrywkach. No i ciekawostką jest to, że można zobaczyć u nas bursztyn, który też na tych odkrywkach był znajdywany i to dość często.
1: Czyli nie tylko bursztynek, znalazłem go na plaży, ale także w Koninie i pod Koninem.
4: Tak można było powiedzieć, że można było przyjść na odkrywkę i bursztyn wydobyć. No oczywiście nie można było sobie takie rzeczy na nią wejść, ale faktycznie w momencie eksploatacji odkrywki dosyć często się zdarzało, że właśnie takie żyły pokłady bursztynowe, no tak trochę za dużo można by to było powiedzieć, można było te bursztyny, że tak powiem, znajdywać.
1: wspomniałaś o makiecie. Na niej pokazany jest cały ten proces technologiczny, jak ten węgiel w Koninie i pod Koninem był wydobywany. Jak to się działo? Tak w skrócie oczywiście.
4: Znaczy to jest makieta ogólnie. Jak wygląda odkrywka, jak wygląda praca odkrywki, jakie na niej maszyny pracują i rzeczywiście jak to wygląda. Także coś jest o tyle fajnie, że każdy odwiedzający wystawę może zobaczyć, jak to wyglądało i również samemu jakby pooperować. Poczynając od chwili, gdy ta odkrywka rusza, mamy też tą część nadkładową, gdzie te maszyny pracują. Część już później, gdzie mamy maszyny węglowe, koparki węglowe, również samo odwodnienie, jak i przenośniki taśmowe. Mamy, oczywiście też jest wałowarka, załadownia, czyli mamy to wszystko, co na odkrywkach jest.
1: Tam są takie guziczki, podświetlenie, można po kolei ładnie to pokazać, opisać, opowiedzieć o tym.
4: Tak, mamy przełączniki, wszystko jest opisane, także można to w kolejności, tak jak rzeczywiście odkrywka pracuje, albo też już dla samej zabawy sprawdzić, co jest którą maszyną, jak to wygląda i jak to pracuje.
1: Domyślam się, że największa atrakcja to jest dla najmłodszych.
4: Tak, zgadza się, chociaż czasami dzieci też na początku z taką trochę dozą niepewności do tego podchodzą, ale w momencie, gdy już, że tak powiem, opanują ten pulpit, to mają z tego niezłą zabawę. Zresztą nie tylko dzieci, czasem mam wrażenie, że dorośli trochę bardziej niż, że tak powiem, ta troszeczkę młodsza strona odwiedzająca tutaj muzeum.
1: No, ja się zaliczam do tych dorosłych, którym się to w szczególności podoba na tej wystawie. Chociaż nie tylko to, bo tych eksponatów znacznie więcej, kompletny między innymi mundur. Tak, można powiedzieć, mundur górniczy?
4: Tak, galowy mundur górniczy. Zresztą osoby ważnej tutaj też dla Konina, dla regionu konińskiego, ponieważ jest to mundur Zygmunta Kowalczykiewicza i to nazwisko tutaj dla mieszkańców Konina na pewno nie jest obce. Raz, że osoba pracująca praktycznie całe życie na tutaj w kopalni.
1: Tak, pamiętam, kiedyś zaprosiliśmy go na zbiórkę mojej drużyny harcerskiej, opowiadał o historii Konina.
4: No właśnie, tutaj chciałam do tego nawiązać, że poza tym, że pracował tutaj całe życie, to jeszcze niesamowita, że tak powiem, skarbnica wiedzy. Nie tylko o samej kopalni, ale również o okolicy. No i tu jest kompletny mundur przekazany właśnie przez pana Zygmunta Kowalczykiewicza i z pełnymi też, że tak powiem, odznaczeniami. Także mamy mundur od A do Z.
1: Jesteśmy teraz na wystawie. Tak jakoś wyszło, że zatrzymaliśmy się najpierw przy zdjęciach dokumentujących bądź to historię kopalni, czy takie najważniejsze, najciekawsze momenty z tej historii, na co warto tutaj zwrócić uwagę.
4: Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi też o zdjęcia archiwalne, to tutaj zostało wybranych dosłownie kilka. Takie właśnie najważniejsze rzeczy od samej góry mamy pokazane odwodnienie odkrywki Niesusz. To też była taka dosyć ciekawa odkrywka, gdzie żeby dostać się do pokładu węgla, to trzeba było jezioro osuszyć. Następne mamy też akcję Przerzut. No to był rok 71, kiedy tutaj przez jezioro Gosławskie trzeba było przeprowadzić koparkę SCHRS-315, no i ona popłynęła sobie na takiej specjalnie wybudowanej, można powiedzieć, tratwie. No
1: to przepotężny sprzęt.
4: Tak, przepotężny sprzęt i to była taka akcja jedyna chyba w swoim rodzaju, drugiej takiej w historii Polski, a nawet chyba Europy nie było. Mamy też pokazane tutaj, wiadomo, maszyny pracujące na odkrywce pątnów, czy coś, co jeżeli chodzi o tutejsze odkrywki, było taką jakby, bym powiedziała, normą, czyli transport wielkich maszyn z jednej odkrywki na drugą, one sobie wędrowały w zależności od potrzeb na jedną i drugą stronę. Mamy brykiety jeszcze produkowane przez Niemców, czyli mamy tak zwane trole. Fakt, trzeba pamiętać, że Niemcy nie uruchomili brykietowni tutaj, jeżeli chodzi o Konin.
1: Ale zdołali ją w całości wybudować, łącznie z całym osprzętem niemieckim, jaki został po nich.
4: To znaczy jest tak, brykietownia została wybudowana, sprzęt przyjechał z niemieckiego Kledwic, ale Niemcy nie zdążyli nawet tych maszyn rozpakować. Także z początkiem 45 roku tak naprawdę uciekli, zostawiając zarówno brykietownię, jak i maszynę. No, maszynę w takim, bym powiedział, dosyć surowym stanie i dopiero polska załoga
1: musiała rozkminić, jak to uruchomić.
4: Dokładnie, trzeba to było to zrobić, ponieważ u nas nie było jakiejś tam tradycji produkcji brykietów, tym bardziej brykietów z węgla brunatnego i na zasadzie praktycznie metodą prób i błędów oraz osób, które były wywiezione do Niemiec i tam w jakiś sposób pracowały w tamtejszych brykietach, piekietowniach, no przyjechały i na zasadzie no Polak potrafi. I w 1946 roku brykietownia ruszyła, ale w sumie dopiero w 1947 chyba nastąpił taki rzeczywiście boom, że te brykiety były już produkowane w taki sposób, bym powiedziała, no prawie że masowy.
1: Ja tutaj dodam od siebie, ponieważ wychowałem się w domu graniczącym przez płot z Konicką brykietownią przy ulicy Gajowej, w jednym z tych fińskich domków i jak prasa chodziła, czyli to jest ten, domyślam się, ten sprzęt, który teraz stoi w skansenie na zewnątrz, jak była włączona, to cały mój dom się trząsł i pamiętam, że miałem na szafce w pokoju poustawione resorki, jak to chłopiec, i te resorki tak się bujały w prawo, w lewo, w prawo, w lewo.
4: No tak, no ta prasa pracowała, zresztą to nie bajena prasa, tylko tych pras było tam kilka. Ich było bodajże chyba sześć, jak dobrze pamiętam, no to rzeczywiście, zresztą jak wyjdziemy na zewnątrz, to widać, że to są potężne maszyny, więc jak wszystkie były w ruchu, no to wszystko się trzęsło, ale powiem ci szczerze, ale kolejki linowej no już niestety nie jesteś w stanie pamiętać.
1: Nie. Ale na przykład zimę, podczas której jak buchnęło z komina, to mieliśmy czarny śnieg, to pamiętam też.
4: No to takie atrakcje były, no jeżeli się mieszka w takim, że tak powiem, blisko miejsca, gdzie no produkuje się coś z węgla, no to później mamy dookoła właśnie czarne śniegi, a nie białe.
1: I kufle, to też taki zwyczaj górniczy.
4: Tak, kufle z karcz piwnych tutaj, jeżeli też chodzi o wystawę, to jest niewielka część pokazana. To jest akurat wybrane, to takie bym powiedziała, bardzo ciekawe w najróżniejszych kształtach, ale jeżeli chodzi o samą kolekcję, to w tej chwili mamy ich no ponad 400 sztuk, jeżeli dobrze liczę, ale nie tylko z karcz piwnych, ale również z sąbrów babskich.
1: Ta tradycja nie zaginęła, ona cały czas jest.
4: Na razie jeszcze tak. Jeszcze jest. Zobaczmy, co będzie dalej.
1: No i jesteśmy. I widzimy dwa wielkie koła zamachowe. To jest ta prasa z Konickiej brykietowni, tak? Dobrze mówię?
4: Tak, zgadza się. To jest właśnie prasa brykietowa dwustemplowa i to jest ta, która tutaj została przywieziona przez Niemców w 1943 roku do pracy. No i ona tutaj do 2002 roku pracowała i produkowała brykiety. To jest właśnie ta prasa, która
1: powodowała różne zjawiska w moim pokoju dziecięcym.
4: Tak, że właśnie twoje resoraczki po prostu gdzieś tam sobie się ruszały. Mamy też również fragment przenośnika taśmowego. To też jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ na odkrywce Kazimierz zastosowano po raz pierwszy tak zwany układ KTZ, czyli koparka, taśmociąg z wałowarka właśnie do przenoszenia nadkładu, ale również do przenoszenia węgla, co bardzo usprawniło pracę, no i też przyspieszyło samo wydobycie, gdyż no, na początku wyglądało to tak, że zarówno nadkład, jak i węgiel był ładowany do wagonów i po prostu z odkrywki wywożony, co no, powodowało, że raz, że trzeba było tory przekładać, a dwa, no to też, że tak powiem, no wagony też mają swoją nośność, a no tutaj ta praca jednak dużo szybsza i dużo bardziej sprawna. To jest jeden z takich członów, a czasami no, jeżeli chodzi o układ KTZ, no to miał po kilka kilometrów.
1: To, co dzieciom się najbardziej podoba. No, kolejeczka.
4: Tak, to jest.
1: Karlik tak zwany.
4: Też pracujący przy odwodnieniu głównie, ponieważ należy pamiętać, że pierwsze odkrywki miały system odwodnienia podziemny, nie tak jak obecne, gdzie był system pomp i tutaj były normalnie budowane chodniki, gdzie właśnie taka kolejka się przemieszczała. No tutaj mamy akurat wagony towarowe, ale również są wagony osobowe, gdzie trzeba było no, górników też przewieźć, żeby mogli dalej pracować. No, tutaj mamy też kilka typów tych wagoników. Mhm. Tutaj już możemy popatrzeć, że jest to układ torów, no to jest kolejka wąskotorowa.
1: No i na koniec jeszcze mamy samochód.
4: Wiertnica.
1: Jest tutaj takie wiertło wielkie. To służyło do badań? Sprawdzania terenu?
4: Tak, dokładnie do badań, do sprawdzania, do robienia różnego typu odwiertu. Wiadomo, że żeby zacząć jakąkolwiek pracę, no to trzeba sprawdzić, co mamy pod spodem, jakie mamy też ułożenie warstw. No i właśnie wiertnica no, pomaga przy tego typu badaniach. Zresztą nie tylko. No.
1: Jeszcze dwie bramy w zasadzie mamy.
4: No w sumie tak, mamy tą, która tutaj stanęła kilka lat temu. To jest jedna z bram, która prowadziła do Konickiej brykietowni. ale my w tej chwili akurat stoimy pod szyldem z napisem KWB Konie Odkrywka Kazimierz. To też jest dar tutaj kopalni, który przyjechał do nas w zeszłym roku i on stał w miejscu, gdzie Odkrywka Kazimierz istniała i teraz po bardzo ładnej renowacji można go tutaj podziwiać jako relik już niestety przeszłości i odkrywki, której też już nie ma.
1: A ja bym zwrócił jeszcze uwagę na jedną rzecz, która kojarzy mi się z kopalnią, ale już z obszarem po rekultywacji konińskiej, konińską kopalnią, rokitnik. Mamy tutaj rokitnik, który sadzono często, gęsto na hałdach.
4: Tak, zgadza się, on tak fajnie później kwitnie na taki ładny, taki żółto, prawie że pomarańczowy kolor. Zgadza się, to jest taka, powiedziała rzecz, właśnie charakterystyczna, jeżeli chodzi o tutejsze zwałowiska. No i nie tylko, bo również i w okolicach tutaj tych jeziorek pokopalnianych, które zostały, to one jest w zasadzie dookoła gdzieś tam sadzone.
1: Bardzo Ci dziękuję, Dagmara Frydrychowicz, Dział Geologiczno-Przyrodniczy Muzeum Okręgowego w Koninie. Dzisiaj o tych wszystkich miejscach w Konińskim Muzeum, w których przypomina się o historii konińskiej kopalni, wielkopolskiego w ogóle górnictwa, opowiadaliśmy. Dzięki serdeczne.
4: Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: Mateusz Krzesiński także zapraszam i mówię do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: 3,17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
12: Mateusz Szczesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj jesteśmy w gminie Ślesin, w zasadzie prawie w Ślesinie, u Pawła Pikuna Pachulskiego, mojego dawnego radiowego kolegę, bo byliśmy kiedyś razem w radiu Konin przed laty, nieistniejącym już. Prowadziłeś tam audycję Klawę Radio i powrócimy do niej wspomnieniami. Cześć.
13: Cześć, witam serdecznie, witam Państwa również wszystkich przy odbiornikach.
12: Wyjątkowa była ta audycja, udowadniała ona to, że mimo, że wydaje nam się, że Ślązacy mają swoją gwarę, Poznaniacy mają swoją gwarę, a my Koninianie, czy ludzie z regionu konińskiego niekoniecznie, udowadniała ta audycja, że jesteśmy w dużym błędzie. Była ona prowadzona w języku, w gwarze ochwieśnickiej.
13: Tak, tak. No,
12: jak wspominasz te czasy?
13: Częściowo w ochwieśnickim, no bo oczywiście wszystkiego się nie da, a poza tym chodziło też o to, żeby słuchacze w ogóle rozumieli, o co chodzi, nie? Więc jakby były takie wtręty. No, prognoza pogody była całkowicie po ochwieśnicku i tłumaczona na język polski. Jako ciekawostkę powiem, że nawet pewnego razu gościł w Ślesinie ze swoją książką, z promocją książki Jarek Kret i wtedy poprosiłem go o nagranie prognozy pogody i raz jeden prognozę pogody Jarosław Kret czytał w Klawym Radio. Więc to taka ciekawostka. Natomiast no, cały szereg innych rzeczy też, choć generalnie program miał charakter promocyjny dla Ślesina. W związku z tym było dużo wątków historycznych w takim kalejdoskopie podawanych. No mówię, ta prognoza pogody, no i jakieś wydarzenia. Trochę też o muzyce. W każdym razie bardzo dobrze wspominam ten okres, to trwało 3 lata i powiem, że zawsze kiedy spotykałem, często, może nie zawsze, tak często kiedy spotykałem ludzi, którzy słuchali tego programu, no to i dzisiaj mile wspominają ten okres, ale wtedy też mówili, że generalnie to jest fajny pomysł, że dobrze się tego słucha, no i też dowiadują się nowych rzeczy ciekawych o regionie.
12: Czym jest gwara ochwieśnicka? Co to takiego jest?
13: No, wiesz, to jest trochę tak, że gwara, żargon, to są takie terminy, którymi określa się różne formy porozumiewania się w języku innym niż nasz narodowy język polski. Ale jeżeli oczywiście oboje znamy dany dany temat, tak, i rozmawiamy po chwyśnicku, rozumiemy się nawzajem, to zawsze się mówi też, że rozmawiamy w tym samym języku. Więc jakby te terminy są dość umowne, no, tak z punktu widzenia nauki, one generalnie sytuują daną materię. Żargon jest żargonem zawodowym, to są jakby słowa wymyślone, albo które są używane przez określoną grupę ludzi, murarzy, szewców i tak dalej. Tu w tym wypadku kupców, więc można powiedzieć, że jest to żargon. Natomiast gwara jest czymś, co jest bardziej, ma taki trochę kontekst historyczny, bo wywodzi się z regionalnej, z tego dialektu regionalnego. I w moim głębokim przekonaniu, a także tezie, którą zawarłem w książce, jaką napisałem, słowa nie pochodzą znikąd, jest właśnie ta myśl, że dla bardzo dużej grupy słów używanych w ochwaśnickim nie ma etymologii, nie można ich znaleźć, nie można znaleźć żadnych zapożyczeń w innych językach czy w innych żargonach i gwarach. W związku z tym a wykazują one też bardzo archaiczne cechy, często posiadają ewidentne rdzenie z języka indoeuropejskiego, czyli z takiego, z tej formy, z której wywodzą się wszystkie języki właściwie współczesne europejskie w tej chwili. Można przypuszczać, że jednak tradycja mówienia tutaj w jakiś inny niż tradycyjnie po polsku sposób jest dużo starsza. Jak stara, trudno powiedzieć, tak? No, bo nie znajdziemy odpowiedzi, dlatego też chociażby z tego powodu, że jeżeli nie mamy żadnych materiałów pisanych starszych w ochwieśnickim, no to trudno przeprowadzić jakikolwiek naukowy, taki rzetelny proces badawczy, żeby wykazać, że dany wyraz pochodzi od języka indoeuropejskiego i był używany na tym terenie, powiedzmy, od 1000 lat czy 2000 lat i tak dalej. Więc jakby to są te wszystkie tezy, o których ja wspominam i które są zawarte w mojej książce, tak jak w pierwszych zdaniach, to są rzeczy, które są obarczone bardzo dużym ryzykiem błędu. Mimo to ja podjąłem jakby dyskurs z tym tematem po to, żeby podzielić się swoimi własnymi przemyśleniami w tej sprawie.
12: Czyli kiedy tak datuje się, że wiadomo, że na pewno już tak dawno temu po ochwieśnicku mówiono?
13: Czy to jest tak, według Wandy Buciszewskiej, która przeprowadzała badania w 1948-1949 roku po II wojnie światowej, według jej badań należałoby przyjąć drugą połowę XIX wieku. Natomiast w roku 1908 w Ślesinie był również Witold Pracki, który prowadził badania językowe i on stworzył słownik języka ślesińskiego. I w tym słowniku możemy odnaleźć dość dużo wyrazów, które w 1948-1949 Budziszewska w swojej pracy zakwalifikowała do ochwieśnickiego. Więc jest to dowód na to, że rzeczywiście te wyrazy mają starsze źródła. Poza tym Witold Pracki, jak czytamy jego pracę, widać wyraźnie, że pracował nad tematem głównie w środowisku rybackim, bo terminy, które tam są zawarte, dotyczą jeziora, połowów, pomostów, łodzi, wioseł i tak dalej, tych wszystkich rzeczy. Prawdopodobnie nie dotarł do grupy handlowej, bo zawsze się mówiło, że handlarze mówiący po ochwieśnicku są bardzo ścisłą taką grupą. Ten język był dla nich językiem, mówiło się, tajemnym, używanym tylko przez wybranych. No i to była też wąska grupa, która się tym językiem posługiwała. W Skulsku i w Ślesinie łącznie liczy się, że mogło tym językiem łącznie do 2000 osób się posługiwać. Więc to i tak jest duża liczba. Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę to, że też bardzo duża liczba osób, która ten język używała, to byli ludzie, którzy byli zaangażowani w ten proceder handlowy. Bo handel skup, przepędzanie i sprzedaż.
12: No powiedzmy, o co chodziło, czym handlowano?
13: Znaczy handlowano tak, no, bydło, gęsi i medykamenty własnej produkcji. Mówiło się na to, że to jest te wyjścia takie, to było wyjścia za medycyną, czy z medycyną, tak się to nazywało potocznie. To generalnie w parach dwóch mężczyzn, w parach sprzedawało w terenie takie napary ziołowe w zasadzie, które były wzbogacone kropelką, dwoma, trzema kropelkami ekspeleru. To był taki środek pobudzający, sprowadzany do Ślesina przez aptekę, która istniała w tamtym czasie, już w Ślesinie, I on miał takie trochę zbliżone efekty do eteru. I ktoś, to niezależnie czy wypił napar z rumianku, czy z jakiegoś innego zioła, jak były w tym jedna czy dwie krople takie pobudzającej substancji, to czuł natychmiastowy efekt. To w sumie działało najprawdopodobniej bardziej na jakby, jak placebo. Miało taki efekt placebo i w związku z tym ludzie uważali, że to im pomaga. I być może niejednokrotnie pomagało, bo wiemy, jak to działa, nie? Jak w głowie się coś poukłada inaczej, to też i jest to wzmocnieniem dla leczenia.
12: Czyli z jednej strony powiedziałeś, że to wąska zupełnie grupa, i od razu gdzieś mi się w głowie zrodziło pytanie, czy zatem większość, czy część mieszkańców gdzieś tę gwarę przechwyciło, no ale potem jak podałeś tę liczbę 2000, to się okazuje, że w sumie no, spora część.
13: Znaczy wiesz, mówimy o dość dużym przedziale czasu i dość sporym obszarze, no bo w Skulsku generalnie to byli tak zwani obraźnicy, którzy malowali i handlowali obrazami świętych w całej Polsce, nie tylko w Polsce, bo też no, w Polsce. Mówimy w tym okresie, mówimy o Polsce w zaborach, więc między zaborami też przemieszczali się, tak? Mieli otwartą drogę z zaboru rosyjskiego, praktycznie mieli otwartą drogę na Ukrainę, na Białoruś, tam też docierali handlarze i medycyną, i docierali handlarze, którzy skupowali gęsi, tak dalekie obszary obsługiwano i z takiego obszaru ten towar był sprowadzany tutaj. Szacuje się nawet, że w okresie przedwojennym, bezpośrednio przed II wojną światową, przez sam Ślesin przewijała się wartość tych gęsi, które były tutaj sprowadzane i dalej eksportowane przez przystanek krańcowy w Anastazewie do zaboru niemieckiego, że wartość tej sprzedaży była porównywalna z wartością osiąganą na giełdzie warszawskiej. Więc no, to są ogromne ilości. Stąd też być może liczba osób, które były w ten proceder zaangażowane, jest tak duża. Poza tym też jest tak, że trzeba pamiętać o tym, że liczby te też mogą być przeszacowane, chociażby dlatego, że w okresie powojennym, później, kiedy ten język już przestał być praktyczny, bo tak długo go używano i tak długo był popularny i ludzie uczyli się go od siebie nawzajem, jak długo był potrzebny. Kiedy zmienił się ustrój, no to wolny handel, ludzie, którzy zajmowali się właśnie w taki sposób zarabianiem na życie, nie mieścili się w konwencji tej idei komunistycznej i byli zwalczani. Powstały zakłady pracy, gminna spółdzielnia na przykład w Ślesinie przejęła część skupów, także generalnie język nagle przestał być, może nie nagle, ale stopniowo przestawał być potrzebny, no, a wychodząc z użycia zanikał. Tak? Coraz mniej ludzi pilnowało tej tradycji, uczyło się, bo był już im niepotrzebny.
12: Ty jednak urodziłeś się po 1945 roku i ten język, tę gwarę znasz. Jak do tego doszło?
13: Czyli ja mam taką rodzinną tradycję związaną z handlem gęsiami, bo mój dziadek, pradziadek, Wojciech Wachulski, miał spółkę Parta, spółka po Ochwieśnicku, z panem Borczyńskim i w tej spółce, jako poganiacz gęsi, pracował mój dziadek Teofil. Stąd też wszyscy, tak, i później też mój ojciec, wszyscy znali ten, bo też handlował pierzem jakby na początkach swojej kariery zawodowej dorosłego człowieka. W związku z tym wszyscy znali ten język, uczyli się od siebie nawzajem, no bo był dla nich potrzebny. Natomiast pamiętam rozmowy z dziadkiem moim, który mówił w reakcji na to, co zostało zawarte w tej pracy budziszewskiej, którą czytał, że on sobie nie przypomina, żeby ktokolwiek wymyślał lub zapożyczał jakieś wyrazy. On się nauczył tego od swojego ojca, który tam uczył się jeszcze wcześniej od ludzi starszych. I nikt nie wymyślał, nikt nie tworzył nowych wyrazów. Stąd też moja taka myśl, czy ta teza na to, że jednak mówimy o czymś, co jest znacznie starsze, jeżeli chodzi o język, o sposób porozumiewania się w tym terenie.
12: A dzisiaj jaka liczba ludzi ma pojęcie o tej gwarze?
13: Pojęcie, znaczy, wiesz, ludzi w Ślesinie, jak zapytasz, to każdy wie, że w Ślesinie się mówiło po ochwieśnicku, ale jeżeli poprosisz kogoś o zacytowanie jakiegoś, nawet wyrazu, no to niestety to się rzadko zdarza. Jeszcze, no, jest jeszcze trochę takich starszych mieszkańców, nawet starszych ode mnie, którzy znają Ochry Wiśniewski, no bo jako chłopcy w szkole na przykład, no myśmy rozmawiali bardzo dużo, często używaliśmy wyrazu. Nigdy nie mówiło się po szkole, że idziemy do domu, tylko mówiło się, że knajemy na hazę. I to było normalne, to jakby normalnie w użyciu. Z czasem to oczywiście wychodziło, no bo jednak jakby nie było na lekcji języka polskiego, uczono nas takiego literackiego, poprawnego języka i

0: życia w języku polskim. Ale no jest cały szereg takich wyrazów, które... Znaczy,
1: mówię, pytanie jest o który, o ósmy.
0: O który, o ósmy, tak. No, ale też pamiętam, nie wiem, czy ty pamiętasz takie czasy, ale ja pamiętam jeszcze też w szkole podstawowej, że ochwieśnicki okej, okay, ale jak pojawił się ktoś, jakiś uczeń przyjechał tutaj do podstawówki w Ślesinie z wioski i mówił tym takim językiem regionalnym, no to trochę to było, że tak powiem, dzisiaj powiedziałem, że trochę nie cool, nie, że trochę było gorsze, jakby nie był traktowany no tak normalnie, nie?
1: No to na koniec powiedzmy coś po ochwieśnicku w takim razie.
0: W Mancych Kielców, Siackie Skitry, Siwrają, psuną po ochwieśnicku, Manusa Jarus, Ślirową, Piernym w Całochnej Łaniacie, w Jardoliu Duszułanów, Jardoliu na Gudłaje, Opulo Posy Łosior za Posę Chopki. Także no u nas w Ślesinie mówią wszyscy, rozumieją po ochwieśnicku. Ojciec mój handlował w całej Polsce, handlował pierzem, jeździł do Rosji, jeździł na Białoruś, sprzedawał dużo towaru za duże pieniądze.
1: Bardzo ci dziękuję. Paweł Pikun-Pachulski, znawca gwary ochwieśnickiej. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę i za przypomnienie tych naszych wspólnych historii jeszcze z Radia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj w naszym studio obecna Emilia Wasielewska ze Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Pomówimy o fajnej inicjatywie, z którą też miałem dosyć dużo do czynienia poprzez to, że jej uczestnicy gościli regularnie w poprzednim roku szkolnym w naszym studio. To Akademia Młodych Liderek i Liderów Aglomeracji Konińskiej. Tak jak wspomniałem, w zeszłym roku szkolnym, bo wtedy trwała pierwsza edycja tej inicjatywy, teraz trwa druga w kolejnym roku szkolnym. I w związku z tym, że kontynuujecie to znaczy, że pomysł był trafiony, tak?
3: Był, rzekłabym, bardzo trafiony. Rzeczywiście nasz projekt jest nietypowy, bo skierowany dla młodych osób od 14 roku życia z terenu 15 gmin aglomeracji konińskiej, czyli mówimy o mieście Konin i wszystkich gminach powiatu konińskiego.
1: No to przypomnijmy, o co generalnie chodzi, jaki jest cel. To pierwsza część pytania. A druga, skąd w ogóle pomysł na realizację takiego projektu?
3: Projekt ma na celu wzmocnienie głosu młodych. Nie tylko w lokalnych sprawach, ale także zwiększenia ich wpływu na swoją gminę, na swoje miasto. I także na to, jak będzie wyglądała przyszłość naszego regionu, bo przypomnijmy, nasz projekt jest finansowany między innymi z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Więc tą transformację gospodarczą, transformację energetyczną i transformację społeczną jest dla nas w naszym projekcie bardzo ważna. I ten projekt właśnie ma na celu przygotowywać to najmłodsze pokolenie, to, o którym najczęściej dorośli przypominają sobie dopiero wtedy, kiedy idą do szkół ponadpodstawowych, a nasz projekt już jest skierowany dla klas ósmych szkół podstawowych i chcemy właśnie wzmocnić już te osoby, które jeszcze chodzą do szkół podstawowych. Chcemy je wyposażyć w kompetencje liderskie, w kompetencje miękkie, chociażby takie jak rozmawiać z dziennikarzem, jak prezentować, jak przedstawiać swoje pomysły, a potem dalej je też realizować.
1: Tak, jak rozmawiać z dziennikarzem i te rozmowy wypadały bardzo fajnie. Młodzi ludzie byli tutaj u mnie i opowiadali o swoim uczestnictwie w tym projekcie, a także w dużej mierze o tym, co w efekcie tego projektu zrobili. To były akcje lokalne, można powiedzieć akcje społeczne, inicjatywy w lokalnych środowiskach i te pomysły były niezwykle ciekawe. Realizacja spotykała się z fajnym odbiorem mieszkańców danych miejscowości, danych gmin, ale zanim to były, czy są cały czas, bo trwa druga edycja, zjazdy. I co na tych zjazdach?
3: Ale zanim do tych zjazdów, wartym jest podkreślenia fakt, że projekt nie jest realizowany tylko przez nasze Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska. Ono jest realizowane z Fundacją Szkoła Liderstwa, która ma ponad 35-letnie doświadczenie w budowaniu i wzmacnianiu liderów w całej Polsce.

0: Więc mamy naprawdę bardzo merytorycznego i bardzo doświadczonego partnera, który przez zgoła 35 lat kształci liderów w całej Polsce i teraz ci liderzy są ministrami, premierami, burmistrzami, wójtami, kuratorami oświaty. Możemy ich znaleźć w wielu sektorach i właśnie my też do tych osób, które już teraz są na stanowiskach i można powiedzieć, że są liderami, do nich dołączają właśnie młodzi liderzy z aglomeracji konińskiej.
1: Oni coś jeszcze gdzieś poza Koninem dalej działali? Działają? Ci z pierwszej edycji?
0: Mówimy o młodych liderach.
1: Mhm, tak, naszych konińskich.
0: Tak, jeżeli chodzi o młodych liderów pierwszej edycji, to mieliśmy kilka fajnych akcji, które były, jedne były na terenie szkół, inne były bardziej lokalne na terenie gminy, inne były trochę ponadlokalne. Kilka pomysłów na kontynuację dalszej współpracy się pojawiło. Wspólnie napisaliśmy projekt, będziemy chcieli zrobić i zaprojektować i zrealizować taką platformę komunikacji właśnie młodego pokolenia z władzami całej aglomeracji. I jakby bez młodych z pierwszej edycji ten pomysł by nie powstał, bo to jest ich pomysł, ich realizacja i mamy nadzieję, że też będziemy dalej realizować. Młodzi chcą dalej wspierać drugą edycję, chcą bardziej aktywnie też uczestniczyć wolontarystycznie w tej drugiej edycji, bo wierzą, że ten przykład jakby z własnych rówieśników, osób, które są w podobnym wieku, daje najwięcej właśnie tym najmłodszym.
1: No to teraz o tych zjazdach. Pojawiali się tam różni specjaliści, także z tej organizacji, o której wspomniałaś.
0: Tak, nie, to jeżeli mówimy o zjazdy i o całą merytorykę, to nie ma zjazdu i nie ma nawet jednej godziny w ramach projektu bez Fundacji Szkoły Liderstwa.
1: Okej, właśnie.
0: Więc trenerzy i trenerki jakby są...
1: O tę fundację
0: są,
1: mi chodziło, tylko nazwa mi uleciała.
0: Tak, to właśnie oni mają pieczę merytoryczną, to oni jakby prowadzą i kreują tak naprawdę to, czego młodzież się uczy. Trudno powiedzieć, czego się uczy, bo po pierwsze uczą się przez doświadczenie, uczą się poprzez zabawę. Nie uczą się młodzi, którzy przyjeżdżają na nasze zjazdy tak jak w szkole, siedząc za biurkiem i wkuwając na pamięć regułki. No bo czego można byłoby się nauczyć walką na poduszki na przykład. A młodzi też mają takie zabawy i poprzez gry terenowe także uczą się różnych doświadczeń i także jak realizować różnego rodzaju właśnie inicjatywy lokalne. W ramach też naszej edycji Akademii mamy dwie wizyty studyjne, jedna w Warszawie. Byliśmy między innymi na wieży Wiedokowej w Pałacu Kultury i Sztuki. Zwiedzaliśmy, jak jest realizowany i kreowany transport publiczny w Warszawie, więc wchodziliśmy tam, gdzie najczęściej wchodzą tylko wybrane osoby, które pracują w zakładzie transportu warszawskiego. Byliśmy w Sejmie, byliśmy w Senacie. Spotykaliśmy wiele ciekawych osób, posłów, posłanki, wielu młodych liderów warszawskich. Mieliśmy warsztaty z wzmocnienia własnego głosu, potencjału, jak kreować, jak rozmawiać z interesariuszami o swoich akcjach.
1: Jak młodzi podchodzą do tych zajęć? To jest na początku być może jakiś stres, obawa i widać to, jak oni w trakcie zaczynają się otwierać, angażować coraz bardziej.
0: Zdecydowanie jest bardzo dużo niepewności i bardzo dużo stresu. Rzekłabym, chyba jednak najwięcej jest niepewności, dlatego że mówimy o młodych osobach, które bardzo często nigdy nie wyjeżdżały bez swoich znajomych, bez swoich przyjaciół, bez swoich koleżanek i kolegów z klas, z grupy, z podwórka.
1: Bo z danej szkoły, z środowiska jedna osoba tylko,
0: może
1: tak?
0: Może być jedna osoba, a mogą to być dwie osoby. Nam zależy na tym, żeby to jednak były młode osoby z całej aglomeracji. To nie chodzi o to, żeby jakby na 30 osób było 20 osób z Konina. Chodzi o to, żeby były z Grodźca, z Wierzbinka, z Kulska.
1: Parytety.
0: I zarówno płciowe, jak i co do mieszkalnictwa. Chociaż jakby muszę powiedzieć, że akurat w młodym wieku najwięcej liderek i liderów jest wśród dziewczyn. Dopiero w wieku starszym jest więcej chłopaków.
1: Z czego to może wynikać? Analizowaliście to?
0: Z różnych doświadczeń życiowych. Jednak można powiedzieć, dziewczynki są społeczniczkami już w znacznie młodszym wieku.
1: Szybciej dojrzewają.
0: Szybciej dojrzewają, więcej im się chce, ale też później z wiekiem jakby ścieżki zawodowe wyglądają i prywatne wyglądają troszeczkę inaczej. Więc kwestia właśnie naszych późniejszych wyborów. Ale my kreujemy już najmłodsze liderki właśnie w aglomeracji konińskiej. Muszę powiedzieć, że nasze dziewczyny w aglomeracji konińskiej i chłopaki też, żeby nie było, naprawdę są fantastyczne.
1: Faktycznie, chyba więcej dziewcząt tutaj w radiu gościło, a miałem tutaj tak przyjemność rozmawiania z wieloma grupami. No i potem, jak już się otwierają, to co robią? Co dają od siebie? Może tak? Czy były takie rzeczy, które cię zaskoczyły tak pozytywnie?
0: Najlepszą i najfajniejszą i rekomendacją dla tego projektu jest głos młodych, którzy mówią, że dzięki Akademii lepiej się poznali i mi lepszej rekomendacji nie potrzeba.
1: Czyli taka międzygminna integracja.
0: Międzygminna integracja, sieciowanie. I teraz można sobie wyobrazić, że osoba, która, młoda osoba, która chodziła do szkoły podstawowej, powiedzmy, nie wiem, w Skulsku, idzie teraz do szkoły ponadpodstawowej w Koninie i już ma kolegów i koleżanki w tej szkole, bo razem byli w aglomeracji konińskiej i w naszej akademii.
1: Czyli nieco łatwiej się wdrożyć.
0: Tak.
1: Nasza rozmowa do tego momentu dotyczyła projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska, między innymi we współpracy z innymi organizacjami. To projekt Akademia Młodych Liderek i Liderów Aglomeracji Konińskiej, który realizowany jest podczas całego roku szkolnego. Przypomnę, seria spotkań, zjazdów, warsztatów ze specjalistami, no a później podzieleni na grupy młodzi mieszkańcy regionu konińskiego. Przygotowują swoje własne akcje lokalne, które później przeprowadzają w swoich środowiskach, w swoich gminach. Teraz troszeczkę zmieńmy temat. Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska, inne także działania skierowane w stronę młodych prowadzi, to między innymi w obszarze walki z dezinformacją.
0: Czysty projekt, czyli rozmowy na faktach w aglomeracji konińskiej, to projekt, który wzmacnia odporność na dezinformację, ale też uczy, jak prowadzić rozmowy chociażby w komentarzach w social mediach, które są bardzo często nacechowane bardzo negatywnymi emocjami, jak reagować na te negatywne emocje. Edukacja medialna, praktyczne działanie, czyli granty, które można zdobywać i wydatkować na właśnie takie małe działania szkolne, na weryfikowanie źródeł, na rozpoznawanie manipulacji w zdjęciach, czy też wideo, na analizę fake'ów, newsów, deepfake'ów, czy w ogóle jest ten deepfake, tak? I jakby dla nas jest to ważne, dlatego że 91% badanych zetknęło się właśnie z dezinformacją, czyli z czymś, co nie jest prawdą, a wiele osób uważa to za prawdę. 63% nastolatków nie słyszało w ogóle o technologii deepfake. Natomiast wielu młodych ludzi ma trudności z krytycznym odbiorem treści w sieci i to właśnie pokazuje, że edukacja medialna to dziś nie tylko kompetencja, natomiast jest niezmierną ważną kwestią naszego bezpieczeństwa społecznego.
1: Jaki odbiór wśród młodych z naszego regionu do tej pory?
0: Bardzo dobry, bo najpierw młodych edukujemy właśnie, czym jest ta dezinformacja, czym jest ten deepfake, jak rozszyfrować. Mamy podręcznik w naszym biurze, więc osoby zainteresowane serdecznie odsyłam do naszego biura. Jeżeli ktoś lubi papier, mamy tam podręcznik, można sobie odebrać. Ale też zapraszam na naszą stronę aglomeracja.org, zakładka Czysty Przekaz, gdzie też przekazujemy wiedzę w sposób elektroniczny, jak właśnie rozróżnić tą dezinformację. I na podstawie naszych materiałów nauczyciele mogą przeprowadzić lekcje, a uczniowie mogą przeprowadzić różnego rodzaju akcje w tym temacie.
1: No i na koniec powiedzmy, gdyby ktoś, kto nas słucha, młody na przykład, mieszkaniec naszego powiatu, naszego miasta, chciał się z wami skontaktować, spotkać, porozmawiać, włączyć w wasze inicjatywy, to jak to zrobić, gdzie was znaleźć?
0: Serdecznie zapraszam do Konina. Ulica Sztarka 1, drugie piętro, pokój 215, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska.
1: Także w sieci?
0: Także w sieci www.aglomeracjakonińska.org.
1: I sociale?
0: Sociale też mamy, Aglomeracja Konińska.
1: Wszędzie wpisujemy te dwa wyrazy, Aglomeracja Konińska, i zapraszamy do wspólnego działania. Przedstawicielka Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, Emilia Wasielewska, była moją i państwa gościnią. Dzięki ci wielkie.
0: Dzięki wielkie.
1: Mateusz Krzesiński, także mówię, do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj w studio gość Paweł Figurski, kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Konińskiego Magistratu. Witam.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: O bezpieczeństwie oczywiście rozmawiać będziemy w kontekście tych niespokojnych czasów, z jakimi zmagamy się już od kilku lat. Jak Konin jest przygotowany na ewentualne niebezpieczeństwo, no na przykład związane z atakiem innego państwa?
3: Poziom bezpieczeństwa w naszym mieście nie różni się właściwie tak naprawdę w niczym niż te zagrożenia, które są w innych miastach. Oczywiście zmieniło się to troszeczkę, tak? Od 2 lat mamy nową ustawę, która powiedzmy reguluje zagrożenia w naszym kraju, które są poza zagrożeniami naturalnymi, tak? Do tej pory mieliśmy ustawy przede wszystkim o zarządzaniu kryzysowym i tam mówiliśmy o zwalczaniu klęsk żywiołowych, czyli o tych zdarzeniach naturalnych, które wynikają albo z błędu ludzkiego, albo z działania natury. No niestety konflikt zbrojny, który dzieje się za naszą wschodnią granicą, czyli wojna na Ukrainie, spowodowała, że ten wpływ tej wojny zaczyna być bardzo mocny na nasz kraj, tak? Spadają te drony, spadają rakiety, które jedni mówią, że przypadkowe, jedni, że to jest forma testowania naszych systemów obronnych.
1: W tym jedna spadła w naszym regionie.
3: Tak, dron rzeczywiście tutaj na kopalni prawdopodobnie dużo, dużo wcześniej. No te systemy bezzałogowe są coraz skuteczniejsze, mają coraz większe zasięgi. Rzeczywiście gdzieś tam no, może się zdarzyć, że to jest przypadek. Na szczęście się, to nie był jakiś uzbrojony, powiedzmy, ten dron. No ale już mamy przykłady tego, że i uzbrojone też środki przenoszenia tych ładunków też się pojawiają na naszej przestrzeni. No musimy pamiętać, że w pierwszej kolejności to państwo polskie musi wykrywać takie rzeczy. No bo co z tego, że my damy system ostrzegawczy, bo po pierwsze, żeby dać taki, włączyć taki sygnał, musimy wiedzieć, przed czym ostrzegamy, tak? Że w ogóle mamy jakieś zagrożenie. I najczęściej zdarza się tak, i mieliśmy taką sytuację na wschodzie, że te syreny zostały odpalone, jak to się mówią, po wszystkim, tak? Ale ten człowiek, który literalnie siedzi przy tym systemie i ma włączyć ten przycisk, no musi o tym wiedzieć, że ma włączyć ten system. Po drugie, to też, o czym mówią nasi mieszkańcy, ale też mieszkańcy naszego kraju, no muszą wiedzieć, co te syreny oznaczają, tak? Czyli musi się pojawić coś takiego, że ten sygnał, oprócz tego, że wyje, to musi wiedzieć, co on ma zrobić dalej, albo dlaczego on wyje, bo nie zawsze wyjąca syrena w mieście musi oznaczać, że musimy się ewakuować, schodzić do schronów, których oczywiście, powiedzmy, literalnie rzecz biorąc, dla mieszkańców nie mamy. Ale czasami wystarczy zobaczyć, że to może być ostrzeżenie. Szanowni państwo, zwróćcie uwagę, jest jakiś komunikat ważny, albo na przykład coś może się zbliżać i jest to, macie bardzo dużo czasu na to, żeby podjąć decyzję, czy chcecie zostać w domu i zamknąć się w domu, czy chcecie wyjechać, albo na przykład chcecie na przykład z tego powodu, albo pojawi się na przykład problemy długotrwałe z dostarczaniem wody i zmieni się ten system dostarczania wody. To wszystko może oznaczać różne tematy. Dlatego bardzo istotna jest właśnie komunikacja z mieszkańcami. My staramy się oczywiście, jako miasto Konin, znajdować jak najwięcej więcej narzędzi. Zawsze się ktoś powie, no dobrze, ale nie znaleźliście tego 10 narzędzia i ja tego nie mam. Nie mam telefonu komórkowego, nie słucham radia, nie wchodzę na Facebooka, ja syren nie słyszałem, tak? Albo no różne są te wersje i wiadomo, że zawsze będzie taka sytuacja. Dlatego nawet jak będziemy współpracować z pana redakcją albo z redakcjami innych naszych lokalnych mediów, to zawsze ktoś powie, że czegoś nie słyszał. Ale dla nas jest też takim medium informowania, są nasi sąsiedzi, tak? No sąsiad słyszał i dał znać temu swojemu sąsiadowi, tak? I ważne jest też to, żeby znaleźć ten moment, w którym się nauczyć, co te syreny oznaczają. Właściwie tak naprawdę dzisiaj mamy 3 rodzaje sygnałów, z czego 2 dźwiękowe oznaczające zagrożenia, tak? Czyli mamy ten sygnał modulowany, 3-minutowy, ciągły i ciągły, jednostajny, też trwający tyle samo. Czyli ten pierwszy modulowany mówi o zagrożeniu i on oznacza, że...
1: Co to znaczy modulowany?
3: Czyli falujący. Mhm. Tak? On jest bardzo podobny do tego, co słyszymy najczęściej przy remizach. Tylko ten sygnał, i to jest ten trzeci sygnał, ten dźwiękowy, który nie ma nic wspólnego z zagrożeniami. I bardzo, jeżeli ktoś ma jakiś dylemat, który to jest z tych sygnałów, to ja zawsze mówię taką prostą zasadę. Jeżeli słyszymy syrenę i chcemy wiedzieć, co to jest za syrena, to stańmy na moment i się jej przysłuchajmy. Różnica jest taka, że przy modulowaniu dźwięku dla OSP jest przerwa. W przypadku prawdziwego zagrożenia jest to ciągłe, czyli jeżeli stoimy i słyszymy, że to moduluje i nie ma przerwy, to znaczy, że coś się wydarzyło i jest jakieś zagrożenie. Co powinniśmy wtedy zrobić? Ja zawsze polecam. Sprawdźmy lokalne media, sprawdźmy oficjalne media, zobaczmy i zainstalujmy aplikację Mieszkaniec, bo jeżeli my mamy jakąś informację dotyczącą tego zagrożenia, to na pewno się tam pojawi i na pewno Mieszkaniec zostanie to w trybie push, czyli wyskoczy mu to na telefonie, tak? I może tam być informacja, tak? Dostaliśmy ostrzeżenie, na przykład zdarzało się, że spada stary radziecki satelita. Obszar spadania szczątków będzie przebiegał między Warszawą a Gorzomem Wielkopolskim. Zwracajcie uwagę, co się dzieje na niebie. To może być taka informacja, niekoniecznie związana z tym, że trzeba się ewakuować, tak? I mówię, najważniejsze te 2 sygnały. My będziemy bardzo często podczas spotkania, ale też na swoich stronach publikować takie poradniki właśnie dźwiękowe, gdzie będzie można sobie posłuchać, jak słychać te 2 sygnały, żeby można było postarać się je zróżnić. Nawet słyszałem taką... To też nie jest jeszcze nic potwierdzonego, ale są prace nad tym, żeby w ogóle nie korzystać z syren przez OSP. Właśnie dzisiaj w większości członkowie, druhowie informują się poprzez systemy telefoniczne i ta syrena dzisiaj, powiedzmy, jej idea jest o wiele, wiele bardziej ograniczona niż były kiedyś. Oczywiście nie...
1: W Koninie na Chorzniu chyba często słychać.
3: No bo Chorzeń nasza jest jednostka, jest największą naszą jednostką. Ona jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, bardzo często wyjeżdża bojowo, tak. I nadal ona wykorzystywana jest, no bo tak to wygląda. Te syreny, jeżeli to jest bojowo, uruchamia Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, bo to jest całkowicie inny system uruchamiania, to się nazywa DSP i one są stricte dedykowane dla wyjazdów bojowych jednostek OSP. One zostaną, te syreny. Nawet jak będą wyłączone, zostaną, bo w przypadku na przykład braku zasilania w systemach przekazywania telefonii komórkowej, no to będzie można z powrotem uruchomić te syreny, tak? I mówię, budujemy przede wszystkim systemy. Po pierwsze, system ostrzegania mieszkańców, po drugie, systemy informowania mieszkańców, no i zostaje ten trzeci problem, który zawsze mieszkańcy powtarzają i mamy świadomość tego problemu, czyli brak, co zrobić, jeżeli będzie na przykład decyzja o tym, żeby się ukryć. No i gdzie mamy się ukryć w naszym mieście? I tutaj jest zawsze, ja odpowiadam w ten sposób. Miasto Konin niestety podzieliło taką samą historię, jak wszystkie miasta w naszym kraju. Jeżeli były czasy...
1: Chociaż kilka schronów jest, zdaje się.
3: Jest, ale one są niedostępne dla przeciętnego mieszkańca, bo są najczęściej w prywatnych rękach, albo w rękach dużych zakładów przemysłowych, które są... Po pierwsze, nawet jakby były ogólnodostępne, to one były mocno niewystarczające, bo dzisiaj te schrony zapewniają około 1000 miejsc. Mhm. No to na takie nasze miasto to jest naprawdę o wiele za mało. Przepis prawa mówi, że w schronach miejskich, schronach i ukryciach powinno się znaleźć miejsce dla około 25% mieszkańców. Ktoś znowu powie, no a co z pozostałym 75% mieszkańców? 75% mieszkańców już od starych takich dokumentów planistycznych to jest ta liczba osób, którą wszyscy mówią, że to jest ilość osób, które będzie się ewakuować z Konina. Najczęściej pozostaje około 25% mieszkańców i to się potwierdza na Ukrainie. Tak samo wygląda, że w przypadku działań to właśnie około 75%, 60%, w zależności od bliskości frontu, tyle osób się ewakuuje, a dla pozostałych osób powinny się znajdować te ukrycia. I dzisiaj wygląda to tak. Po II wojnie światowej, kiedy było zagrożenie nuklearne, wszyscy budowano schrony. W Polsce było to samo, w Koninie też powstawały takie schrony w blokach mieszkalnych w centrum Konina. Są piwnice, które pełniły kiedyś funkcję takich ukryć. Kto jest jest starszym mieszkańcem, pamięta takie na środku trawników między blokami wystające niewielkie takie konstrukcje betonowe wyglądające jak...
1: I takie tabliczki do schronu były.
3: Też były. Mhm. To samo było na przykład na Hajmacie, tak? Na ulicy Armii Krajowej było zejście do schronu. Jak powstał w latach 60. te słynne wystąpienie Nikity Chruszczowa potępiające Stalina i to rozluźnienie, kiedy Chruszczow dogadał się powiedzmy z Kennedym i to stwierdzono, że to zagrożenie nuklearne spadło, to tak samo przestano właściwie budować powszechnie schrony dla ludności. Budowano to w dużych zakładach przemysłowych. Dlaczego? Dlatego, że były nadwyżki. Każdy miał dużo, że tak powiem, pieniędzy, których nie można było spożytkować, tak jak dzisiaj, na różne inwestycje. Zostawało dużo materiału budowlanego. Jak się budowało budynek typu na przykład, tak jak mamy w Fugo, gdzie mamy tam parę takich obiektów, na przykład w obiekcie dawnej...
1: I tam są schrony, tak?
3: I tam są prawdziwe schrony, które są oczywiście dzisiaj już nie spełniają tych norm, ale tam można rzeczywiście jeszcze spotkać prawdziwe schrony. Nawet z tego, co wiem, w jednym jest prowadzona działalność gospodarcza. Tak samo jest w budynkach naszych dużych elektrowni, no bo to jest logiczne, tak? No to są te zakłady, które gdzieś tam były. To jest też wiedza ogólnopowszechna, że najnowszym schronem jest schron w budynku Poczty Polskiej, który był z lat 90. i on ma w sumie chyba najlepszą taką funkcję do dostosowania, ale to jest kolejny obiekt, który jest poza zasięgiem miasta, bo to jest instytucja państwowa i pełni funkcję stricte dla pracowników lub dla ewentualnie tam zadań. Poza tym jest to partner strategiczny państwa i mówię, no tutaj nie mamy tej możliwości, tak? Zostajemy tak naprawdę z tym, co mamy, a nie mamy nic. Bo miasto musi, żeby można było coś zmodernizować, to tak jak teraz jest dofinansowanie, mówi się o obiektach, które należą do miasta. Miasto nigdy nie było posiadaczem takich obiektów, tak? Musimy planować nowe. Planowanie odbywa się w ten sposób, nie wiem, pan redaktor na pewno słyszał już o tym, że finansowanie zadań związanych z ochroną ludności odbywa się w ciągu jednego roku. Czyli to, co zaplanuje się na początku roku i się napisze wniosek do administracji rządowej wojewódzkiej, tamten nasz wniosek trafi najpierw zaopiniowany przez administrację wojewódzką, później trafia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, stamtąd wraca do wojewody i ostatecznie zespół zarządzania kryzysowego podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania. Chcemy opracować projekt pierwszego takiego jakby obiektu ochronnego połączonego
1: Czyli pieniądze na projekt.
3: Pieniądze na projekt, mhm. No bo tak musi to być. Bo nie jesteśmy w stanie, no ja bym bardzo chciał zaprojektuj, wybuduj. To by było co podobnie, tak jak mamy w niektórych projektach, no ale niestety, no, w ciągu jednego roku nie jesteśmy w stanie tego zrobić, tak? Więc my musimy realnie to projektować i projekt tego ukrycia ma być tak zwany obiekt dwufunkcyjny, pełniący funkcje ochronne i magazynowe, no bo jednego i drugiego nie mamy, tak? Mamy środki finansowe, już musieliśmy zrezygnować z jednej dotacji, musieliśmy ją zwrócić, dlatego że otrzymaliśmy informację o dotacji na modernizację jednego naszego magazynu na Chorzniu. Otrzymaliśmy informację w połowie wakacji. A od tego momentu, otrzymania dotacji, musimy zacząć procedurę przetargową, też opracowanie tej dokumentacji trochę trwa, wyłonić wykonawcę, liczyć na to, że nie będzie protestów i proszę zrozumieć, jeszcze trzeba do końca roku wybudować i oddać budynek, biorąc pod uwagę, że może być na przykład zima. Jeżeli rozpoczniemy proces i go nie zakończymy, to poniesiemy konsekwencje prawne i finansowe, więc podjęliśmy decyzję wspólnie analizując te terminy razem z działem prawnym, że nie jesteśmy w stanie przeprowadzić tego przetargu rzetelnie i zrezygnowaliśmy z tego przetargu. Spróbujemy od nowa, liczymy na to, że proces opiniotwórczy już zostanie pominięty i dostaniemy te środki wcześniej, tak? Jeżeli chodzi o pozostałe obiekty, no to też sam proces budowania obiektów ochronnych nie jest krótkotrwały. Nawet proszę wziąć pod uwagę duży obiekt ochronny betonowy, to nawet proces wiązania betonu będzie długotrwały, więc mówię, może się zdarzyć tak, że takie obiekty będą budowane na raty. I biorąc też pod uwagę to, że nie ma finansowania ciągłego, wieloletniego, no to trzeba to jeszcze zaplanować finansowo, żeby zgodnie z prawem zamówienie publiczne podzielić na części, czego nie, teoretycznie nie wolno robić, ale teraz są takie wyjątki, tak? I my planujemy, mamy takie obiekty. Między innymi pojawiło się, bo to też było publicznie się pojawiło, że pani kierownik Wydziału Zarządzania Strategicznego zwróciła się do Rady o to, żeby poprosić PKP i poprosić takie stowarzyszenie, które działa na terenie Konina, aby przekazały nam nieodpłatnie swoje działki tutaj na tym skrzyżowaniu ulic Warszawska i Przemysłowa. Bo ideą jest taka, żeby wybudować tam jeden duży obiekt ochronny, który będzie pełnił funkcję parkingu. Oczywiście tam się...
1: Ale chodzi o to takie zagłębienie zielone?
3: Tak. I dlaczego mówimy o tym miejscu? Po pierwsze, dlatego, że on jest dobrze skomunikowany. Przed powiedzmy wybieraniem tego miejsca spotkaliśmy się, tam byli przedstawiciele wydziałów zajmujących się architekturą, zarządem dróg miejskich i próbowaliśmy znaleźć takie miejsca, które mogłyby pełnić takie funkcje. Po pierwsze, muszą być nasze. Po drugie, nie mogą mieć za dużo infrastruktury podziemnej, bo przesunięcie tej infrastruktury podziemnej jest w kosztach własnych miasta, a one czasem przewyższają koszty budowy takiego obiektu. No i musi być też dobrze skomunikowane. A ten obiekt jakby rozwiązał trochę problem też, to co się borykają też pana goście, czyli miejscami parkingowymi w tej przestrzeni. Oczywiście on nie jest od najbliższej odległości od najbardziej interesujących obiektów, ale jak bierzemy pod uwagę, że na przykład jedziemy do Torunia i idziemy na rynek, ale parkujemy pod mostem przy bulwarze filadelfijskim i nie mamy problemu na spacer, a trwa on dużo dłużej do dojścia do rynku, a tutaj tak naprawdę przejście z tamtej przestrzeni tutaj też za dużo nie zabierze, a mamy też na przykład obiekty sportowe, obiekty kulturalne, więc on by pełnił tą funkcję powiedzmy taką parkingową, ale też ochronną.
1: Bardzo dziękuję za te szczegółowe wyjaśnienia. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Paweł Figurski, kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Konińskiego Magistratu.
3: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
1: Mateusz Krzesiński, mówię, do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj kultura, w bardzo kulturalnym miejscu jesteśmy, wieża Ciśnień w samym sercu Nowego Konina, w centrum miasta, przy dworcu kolejowym. Miejsce nietuzinkowe, miejsce niezwykłe, miejsce, które w ostatnim czasie nieco zmieniło swoje oblicze, ponieważ zostało odświeżone, zmodernizowane. I to też przy okazji myślę, że może być przyczynek do tego, aby zadać to pytanie. Wieża Ciśnień, galeria Centrum Kultury i Sztuki, Wieża Ciśnień. Jakim jest dzisiaj miejscem? Dla kogo? Bardziej inkluzywnym, bardziej ekskluzywnym?
4: Wydaje mi się, że to jest miejsce dla każdego, kto szuka wytchnienia, kto stara się po prostu myśleć takimi kategoriami, żeby życie było pełne. To musi mieć różne jakości, to znaczy to nie jest tylko kwestia działania, to nie jest tylko kwestia tego, żeby traktować wszystko w takich kategoriach jeszcze więcej, jeszcze wyżej, jeszcze silniej, tylko że potrzebujemy, żeby nasze życie było pełne, harmonijne, potrzebujemy jakby również takiej przestrzeni wytchnienia, takiej przestrzeni, która pozwala nam się zatrzymywać i która pozwala jakby odnieść się do tego, co zrobiliśmy, a do tego potrzebna jest, no dzisiaj takie modne słowo, uważność, do tego wszystkiego jest potrzebna jakaś taka przestrzeń, która właśnie nie wywiera presji, tylko jest, tak jak powiedziałem, przestrzenią wytchnienia. Wydaje mi się, że Wieża Ciśnień, wszystkie te właściwości posiada z racji tego, że ma taki charakter trochę separujący od zewnętrznego świata, ma taki charakter, że no jednak jest, nie jest na poziomie zero, więc trzeba po prostu wejść trochę wyżej, a przez to stajemy się, no inaczej, jesteśmy bliżej trochę nieba. I to wszystko właściwie jest stworzeniem takiej sytuacji, która pozwala nam na chwilę się zatrzymywać. Oczywiście inną rzeczą jest to wszystko, co my tutaj prezentujemy, pokazujemy, co proponujemy, czyli to są zarówno jakieś rzeczy do oglądania, do słuchania, do jakiś materiał do przemyśleń, ale to wszystko jest jakby takim elementem, który ma służyć jakiemuś pogłębieniu, jakiemuś innemu zupełnie rozpoznaniu samego siebie. No bo wiemy, że właściwie sztuka, czy w ogóle wszelka taka działalność o charakterze bezinteresownym, ona no, ma nam coś tak naprawdę opowiedzieć o nas, nie o autorze, jak się często ludziom wydaje, chociaż oczywiście bywają takie rzeczy, ale przede wszystkim z reguły jest tak, że to mówi coś o nas. To, czy się dobrze czujemy, czy się czujemy w lekkim dyskomforcie i tak dalej, to zawsze jest informacja dla nas o nas.
1: I to też takie miejsce spokojne, tak jak powiedziałeś, miejsce, gdzie można odpocząć, miejsce wytchnienia, a znajdujące się, tak jak powiedziałem na początku, w centrum miasta, gdzie sporo ludzi przemieszcza się, jeżdżą samochody, jeżdżą autobusy. Tutaj jesteśmy na górze, w sali wystawienniczej. Tego w ogóle nie czuć, że jesteśmy w centrum miasta.
4: No nie, dlatego, że mówię, z racji prawdopodobnie architektury, technologii, za pomocą którą ta architektura została zrealizowana, to wszystko powoduje, że w jakimś sensie jesteśmy wycięci z tego całego szumu, zgiełku, nie chcę powiedzieć doczesności, ale tego wszystkiego, co wiąże się z jakimś takim nieustającym podgrzewaniem nas, że my musimy być w tym trybie, no, wyznaczania sobie kolejnych celów, pokonywania tych przeszkód, które ewentualnie się w drodze do osiągania celu będą pojawiały. No, ja nie chcę jakoś tak tego silnie podkreślać, no ale powiem, że no, są tacy ludzie, którzy jakby dostrzegają ten potencjał architektonicznie, trochę takiej parasakralnej, ale mam na myśli oczywiście taki rodzaj pewnej duchowości ponowoczesnej, czyli takiej pełnej, która nie jest przypisana do jakiegoś konkretnego ideowego porządku, to mamy tu do czynienia z taką przestrzenią, która ma właśnie ten taki ton, powiedzmy sobie, kryptosakralny, może tak lepiej by to brzmiało, to wynika z tego całego dekoru architektonicznego, czyli tego wszystkiego, co prawdopodobnie mogło być niezamierzone, bo wieża pełniła bardzo dawno temu funkcje wyłącznie użytkowe, wyłącznie była zrobiona po to, żeby spełniać funkcje, ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę, 100 lat temu, nawet jeżeli coś robiliśmy, co miało mieć charakter absolutnie funkcjonalny, potrafiliśmy zrobić to ze smakiem, mówię tu o kulturze, o cywilizacji, potrafiliśmy to zrobić tak, że to było solidne, że to było trwałe, że wymaga to oczywiście, tak jak sam powiedziałeś, rewitalizacji jakiejś, czy wymagało, ale ta przestrzeń w tym charakterze takim poprzemysłowym, ona również miała pewien taki coś sobie takiego bardzo wyjątkowego, osobistego, takiego, czego nie daje się porównać po prostu z innymi miejscami w Koninie. I to najczęściej dotyczy oczywiście budynków, które zostały kiedyś wybudowane.
1: Dworzec już dwa razy w Koninie burzono, a wieża stała i stoi cały czas obok, nietknięta. No, najpierw tknięta zębem czasu, a potem ręką tych ludzi, którzy ją odnawiali, modernizowali.
4: No bo to ja przynajmniej słyszałem, na ile to jest prawdziwe, to pewnie bym musiał to zweryfikować w kilku różnych źródłach, ale słyszałem taką historię, mianowicie, że kiedy pierwszy dworzec, który był integralną częścią, którego wieża była integralną częścią, był burzony, to o ile z dworcem nie było żadnego kłopotu, to zwrócę uwagę, że częścią tego wyburzania miała być również wieża ciśnień. I okazało się, wtedy to robiono w ogóle w taki sposób, że zanim dokonano na przykład wyburzenia jakiegoś budynku, no robiono oczywiście pomiary, jaką ilość środków, które wybuchowych trzeba zastosować, żeby to poszło sprawnie, żeby to było bezpieczne i tak dalej. I okazało się, że ktoś zrobił pomiary dotyczące tego obiektu, jakim jest wieża. Okazało się, że z racji tego, że konstrukcja jest żelbetonowa, to wyburzenie wcale nie musi się udać. Według tych badań, które zostały zrobione, mogło się okazać tak, że po odpaleniu ładunków wieża nie zostałaby zburzona, a blok, który jest po drugiej stronie ulicy, mógłby ulec uszkodzeniu. I wtedy po prostu jakoś tak myślę, że nikomu nie starczało determinacji, czy po prostu ludzie traktowali poważnie te pomiary, które zostały zrobione. No i po prostu zostawiono wieżę. Inna sprawa, że dawniej ta część dworca, prawdopodobnie to było jeszcze w czasach, kiedy dopiero zatorze się budowało, ona nie była taka tak intensywnie użytkowana przez mieszkańców. W związku z tym ta wieża tak sobie trochę z boku stała, trochę tak bardziej współtworzyła krajobraz i dopiero potem, czyli mówiąc krótko, na początku lat 90. ktoś wpadł na pomysł, że skoro jest taki obiekt i ten obiekt jest, jak to się mówi, do tego, żeby go w jakiś sposób zagospodarować, to powinno być jakieś miejsce, które w jakiś sposób koresponduje z tą architekturą, nie wiem, neoklasycystyczną, bo tu tak trzeba by było powiedzieć, ona ma niezwykle dużo takiego wdzięku właśnie architektonicznego. Przypomnę, że jest jeszcze druga wieża, która jest na wysokości takiego osiedla, które się nazywa Chorzeń i ona już jest, mimo że w dość podobnym czasie była budowana, właśnie bardziej taka, że wydaje się, że po prostu jej funkcja była wartością najważniejszą. Co nie zna, ale ona jest oczywiście też większa. To gdyby ktoś kiedykolwiek się pokusił o to, żeby to miejsce na nowo ożywić, to tam mogłyby się też dziać zupełnie wyjątkowe rzeczy, co nie znaczy, że ten budynek jest zupełnie bezużyteczny, bo tam jest nadajnik GSM, mi się wydaje. Mm-hmm. Nie? To tak. Także to.
1: I tam jakieś działania kulturalne też kiedyś były, ale no to takie epizodyczne.
4: Swego czasu, na początku lat 2000 takie stowarzyszenie w Koninie, które próbowało to miejsce ożywić, nazwało to miejsce Wieża Bez Ciśnień. I tam rzeczywiście odbyło się kilka bardzo ciekawych rzeczy, mniej więcej powiedzmy sobie pół roku, może tak 8 miesięcy, no ale okazało się, że wieża bez ciśnienia jednak nie ma takiej determinacji, albo nie starczyło determinacji zarówno odbiorcom, jak i ludziom, którzy chcieli za pomocą sztuki rozmawiać.
1: Powróćmy do wieży z ciśnieniem, czyli wieży ciśnień, w której się znajdujemy. Jesteśmy w strefie sztuki, tutaj właśnie sala ekspozycyjna. Kolejną wystawę, czy kolejne wystawy można oglądać, ale także jest takie miejsce, gdzie po prostu można usiąść, mało tego, napić się za darmo kawy i nie wiem, poczytać książkę, posiedzieć, po prostu popatrzeć się przed siebie, albo nawet delikatnie popracować.
4: No ja cały czas mówię, jako miejsce odpoczynku, to jest taki najsilniej widoczny walor, bo mówię, pomijam to, że sztuka, ona zawsze trochę tak działa, że ludzie się obawiają tego języka, czy w ogóle tych współczesnych takich form, po jakie sięgają artyści, no ale tutaj to miejsce jest pełne zakamarków i to powoduje, że ten ton taki, tak jak powiedziałem, trochę taki wyciszający, on jest w każdym prawie miejscu naszego budynku. Poniżej sali wystawienniczej jest właśnie ta taka strefa relaksu, która służy, jak widać teraz przed chwilą, do pracy, to znaczy ktoś przychodzi po prostu z laptopem, tu łatwo jest się skupić i sobie spokojnie popracować. tutaj, tak jak powiedziałeś, można coś wypić, poczytać książkę, spotkać się z kimś i po prostu porozmawiać. No, Konin nie ma nadmiaru kawiarenek, kafejek, różnego rodzaju takich miejsc typu bistro, gdzie na każdym rogu, na każdej ulicy jest takie miejsce, gdzie możemy wpaść w strefie lunchu, lunch, brunch i
1: to jeszcze w centrum to nie jest najgorzej, ale na osiedlach to faktycznie jest tym bardzo duży problem.
4: No tak, i w momencie, kiedy dajmy na to, ktoś jest z jednego końca miasta, ktoś z drugiego końca miasta, można po prostu spotkać się w pół drogi w takim miejscu. My jesteśmy właśnie dłużej czynni po rewitalizacji, więc można spokojnie tak długo siedzieć, jak w zasadzie ktoś potrzebuje, to jakby takie miejsce, które też może taką funkcję, taką rolę spełniać.
1: I zapraszamy gorąco. Wieża Ciśnień, adresu podawać nie trzeba, wiadomo, gdzie ten budynek się znajduje. To Galeria Centrum Kultury i Sztuki, a ja dzisiaj rozmawiałem z jej kuratorem Robertem Brzęckim. Dzięki Ci wielkie.
4: Dziękuję, do zobaczenia.
1: Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dottie, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom, mistrzowska jakość u producenta. Mardom, Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. Dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
11: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj gościem moim i państwa jest pan Jan Sochacki. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, dzień dobry.
11: Fotograf, coś pan tutaj szepcze, jak to można dopowiedzieć.
12: Amator.
11: Amator, właśnie tak, tak myślałem. Fotograf, amator, ale też na pewno pasjonat tego, co robi od bardzo wielu lat. Przede wszystkim w pana obiektywie znajdują się urywki, obrazy, fragmenty naszego miasta z różnych epok i pana zdjęcia, ja już dawno je w sieci widziałem, niektóre nawet można powiedzieć, że w tej skali naszej konińskiej wiralowe, ten podpis Jan Sochacki i bardzo się cieszę, że mogę w końcu pana poznać i o pana pasji z panem porozmawiać. Panie Janie, po kolei, jak to się wszystko zaczęło? Jakie to były lata, kiedy zaczął pan fotografować nasze miasta?
12: No, zaczął się bardzo wcześnie. Mając 10 lat, w tej chwili mam 72, także to już jakiś jest czas.
11: No, czyli tak na szybko 64 rok.
12: Tak.
11: Dobrze policzyłem.
12: Tak, tak. Nawet wcześniej.
11: Nawet wcześniej.
12: Tak. A zaczęło się bardzo śmiesznie, można powiedzieć, bo moim pierwszym aparatem był aparat Druh, którego dostałem od Mikołaja. Także z początku nie wiedziałem, co z tym zrobić, bo po prostu jak ten temat ugryźć. No ale pomału jakoś tam po prostu doszedłem do wykonania jak pierwszej fotografii.
11: Bo to było znacznie trudniejsze zadanie niż dzisiaj. Dzisiaj wciskamy tryb auto i w zasadzie pstrykamy,
12: tak, tak,
11: i wszystko się dzieje, a tutaj to trzeba było pewne elementy opanować.
12: Zgadza się. I to był taki czas, że no, koledzy pomogli. Pierwsze zdjęcia to były, które robiliśmy razem wspólnie z kolegami, dziewczyną, kolegą, na podwórku. I tak się zaczęło to. jak zrobiliśmy pierwsze zdjęcie, później myśleliśmy, jak to zrobić dalej technicznie.
11: Żeby przenieść na papier.
12: Żeby to przenieść na papier i to tak to wyglądało.
11: I jak to przenieśliście na papier?
12: Ta fotografia, którą przenieśliśmy na papier, z początku nazywała się fotografia stykowa. Polegała na tym, że jak mieliśmy negatyw, przykładaliśmy do papieru i naświetlaliśmy najzwyklejszą żarówką. No i wychodziły jakieś tam zdjęcia tych koleżanek, kolegów i było śmiechu co nie miara. Później koledzy się ode mnie odłączyli. Ja zostałem sam i zacząłem po swojemu kombinować. No z początku te zdjęcia naświetlone, te negatywy nosiłem do pana Józefa Sypniewskiego. A wygodne to dla mnie było z tej strony, że synem pana Sypniewskiego, Ludwikiem, chodziłem do jednej klasy. I po prostu tam podrzucałem te negatywy, żeby mi wywołał.
11: Bo ja z opowieści rodziców to słyszałem, że jak się negatywy zanosiło do fotografa w czasach PRL-u, to dosyć długo się czekało, zanim się te zdjęcia odebrało.
12: Nie, no to tutaj...
11: A po znajomości było szybciej,
12: tak? Po znajomości pan Józef Sypniewski zawsze mi to bardzo szybko zrobił. No i zacząłem kombinować sobie nad ciemnią, co zrobić.
11: Swoją własną.
12: Swoją własną. Z uwagi na to, że mieszkałem w Starym Koninie z rodzicami. Rodzice mieli dom, także tam jedno pomieszczenie sobie wygospodarowałem. No i tam zacząłem pierwsze zdjęcia. Nie wychodziło to, no, nie ma co ukrywać. Nie wychodziło to tak, jak potrzeba. No, ale pomału i już te zdjęcia lepiej wyglądały. Jak poszłem do szkoły podstawowej, to już zaczęły się kółka, w kółkach z kolegami, dyskusja na temat zdjęć, także coś tam się udawało. Oczywiście w tej szkole zawsze jakieś akademie, jakieś spotkania, czy pochody pierwszomajowe. To po prostu pan Sochacki obrawił.
11: Nadworny fotograf.
12: Tak, prawda. No, szkoła podstawowa się skończyła, a wtedy zacząłem szukać innej możliwości i znalazłem taką możliwość w Domu Kultury Konińskim, gdzie po prostu chodziłem na spotkania z panem Szklarkowskim, z panem Furmankiem.
11: Wielkie nazwiska konińskiej fotografii.
12: Tak, i zacząłem ich pracę podglądać, jak oni to robią.
11: Czyli uczył się pan od najlepszych?
12: No, konińskich.
11: Konińskich, tak, oczywiście.
12: Nie? I to jakoś wyglądało po prostu. Oczywiście cenne uwagi zachowywałem. U pana Szklarkowskiego to było ciekawe, że jeździliśmy na plenery z Domu Kultury. W tamtych czasach Dom Kultury posiadał autobus, oczywiście Ogórka, tak zwanego. I jeździliśmy w różnych kierunkach po powiecie konińskim. Mam jeszcze sporo tych zdjęć z tych wyjazdów. No, później zaczęło się już problemy rodzinne. No to już fotografia ziepko poszła.
11: Zobowiązania, tak? Rodzinne.
12: Tak. Także dopiero w latach 2000.
11: No, i taka długa przerwa była.
12: Była przerwa, bo nie było mnie w Polsce. Byłem za granicą. Także, no, ale będąc za granicą, oczywiście robiłem też zdjęcia, z tym, że no, to już były aparaty cyfrowe, także inaczej to wychodziło.
11: A zatrzymajmy się jeszcze przy czasach PRL-u, bo pan dysponuje także skarbnicą, czyli wykonał pan sporo zdjęć naszego miasta z tamtego okresu. Co można powiedzieć o tym okresie? Jak ta kolekcja wygląda?
12: Te zdjęcia są z okresu lat 70., 80., na których mam utrwalone rozbiórkę Starego Dworca. Przykładowo budowa i rozbudowa osiedla Piątego, osiedla Zatorze, to już lata 80., prawda? No, tą całą kolekcję z lat 70. przekazałem do Społecznego Archiwum Konińskiego, które się mieści w Bibliotece Publicznej w Koninie. I od czasu do czasu organizujemy jakieś wystawy. W 2024 roku była pierwsza wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury i Sztuki. Odbyła się w Oskardzie. Druga wystawa już była troszkę później, w 26 roku w lutym, ale to była wystawa, to zorganizowała pani historyk Ewa Jasiulewicz i to było na podstawie programu w Bibliotece Publicznej Obraz, Słowo i Tekst.
11: Tak, Ewę także gościliśmy w naszym studiu przy okazji tego projektu.
12: Tak. No i to była druga wystawa, a trzecia wystawa odbyła się w Domu Seniora na ulicy Magnetowej. No, zainteresowanie było bardzo duże. Nawet nie myślałem, że to tak będzie wyglądało, ale sporo osób było z terenu Konina.
11: Bo w zasadzie może pan mieć dwie grupy odbiorców, tych, jak to się mówi, w eleganckim wieku, którzy doskonale pamiętają to, co na zdjęciach jest, a także tych nieco o innym PESEL-u, którzy porównują i robią wielkie oczy, tak to było, aha.
12: Tak, tak. Wie pan, tam w Domu Seniora zebrała się naprawdę bardzo duża grupa osób starszych, młodszych, ci co pamiętają, ci co nie pamiętają. Oczywiście odbyła się wielka dyskusja.
11: O czym dyskutowano? Jakie tematy były?
12: Żeśmy podyskutowali troszeczkę o architekturze Starego Konina, Nowego Konina. Na tych zdjęciach właśnie to było wykonane. Były to naprawdę wspaniałe, niezapomniane i nostalgiczne podróże po dawnym Koninie.
11: Panie Janie, jeszcze chciałbym wiedzieć, czym różniło się fotografowanie Konina kiedyś od tego fotografowania dzisiaj, bo pan cały czas to robi. Nawet dzisiaj do studia przyszedł pan z aparatem fotograficznym, jak pan powiedział przed wejściem na antenę. Po drodze do radia zrobiłem kilka zdjęć.
12: Tak, tak. Właśnie to, że to jest to, że aparat ze mną tutaj stale nim operuje. Zresztą podglądałem pana Furmanka. Pan Furmanek też przy sobie zawsze nosił aparat i zawsze to jakąś fotkę wykonał, czy tutaj, czy tutaj. No, zależy, gdzie szedł.
11: A czym ta różnica, na czym, czy jest jakaś różnica? Jak to się kiedyś chodziło po mieście z aparatem, a jak dzisiaj?
12: Głównie chodziło o to, że no, dawniejsze zdjęcia jedynie mogliśmy robić czarno-białe. dzisiaj jest cyfrówka, która nam pokazuje, jak rzeczywiście kolorowy ten konin jest.
11: A pomijając te kwestie techniczne, nie wiem, nastawienie ludzi na przykład, którzy znajdowali się
12: w tych latach 70.
11: na linii strzału.
12: Konie w tych latach 70. Po prostu rozwijał się

0: jest w dużych, w wielu kolorach. No ja obecnie, poprzednio robiłem zdjęcia nowego konina, starego konina. Obecnie stary konin mnie interesuje, bo tutaj się urodziłem, tutaj mieszkałem i mieszkam. Także ten stary konin kocham po prostu.
1: Pani Ania, czekamy z niecierpliwością na kolejne pana wystawy. Fotograf, amator, jak o sobie mówi, fotografujący konin bez mała od ponad 60 lat. Pan Jan Sochacki był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj z naszym mikrofonem jesteśmy w Konińskim Nadleśnictwie. Pracownik tej instytucji, Grzegorz Bąk, witam cię.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: O naszych lasach Konina, okolic, lasach znajdujących się w Konińskim Nadleśnictwie porozmawiamy. Tak zupełnie ogólnie pytanie na początek. Które miejsca szczególnie wypada, warto odwiedzić, bo wyróżniają się czymś na tle pozostałych lasów?
3: Wszystko zależy od tego, czego my oczekujemy od lasu. Jeżeli, nie wiem, poszukujemy różnorodnych drzewostanów, zróżnicowanych drzewostanów i bogactwa przyrodniczego, polecam oczywiście naszą perełkę, czyli kompleks lasów Bieniszewskich, na północ od Konina, w niedalekiej odległości, także bardzo dobry dojazd, jest tam miejsce postojowe, możemy przyjechać w każdej chwili, są wiaty, gdzie możemy odpocząć, jest miejsce, gdzie możemy jakby zrobić sobie piknik, tak, bo jest tam fajna łąka. To jest taki nasz top of top. Jeżeli szukamy, nie wiem, miejsca, gdzie możemy nazbierać grzybów, tak, czyli ten okres jesienny, to oczywiście polecam leśnictwo Brzeźno, leśnictwo Kowalewe, czyli to jest na południe od Warty, nasze kompleksy, tam są uboższe te drzewostany sosnowe z podkładem piaszczystym, więc tam tych grzybów na pewno znajdziemy więcej niż w innych kompleksach. Jeżeli szukamy siedlisk Natura 2000, tak, bo też może są chętni, żeby zobaczyć, jak to wygląda, no bo często słyszymy o siedliskach Natura 2000, o, nie wiem, ogrądach, o łęgach, to jest takie wirtualne dla nas. Jak zobaczymy ten drzewostan, jest dużo lepiej, to zapraszam na przykład, nie wiem, do leśnictwa Grombin. To jest niedaleko naszej siedziby przy ulicy Gajowej, przy ścieżce edukacyjnej Niesłusz, którą również polecam, żeby zobaczyć. Jest piękna świetlista dąbrowa i naprawdę, jeżeli ktoś ją zobaczy, to będzie wiedział, że to jest świetlista dąbrowa. Jeżeli chcemy zobaczyć taki grunt w idealnym stanie, to jest leśnictwo Lubstów nad jeziorem. Taki cypelek, na którym są te stare drzewostany dębowe. Jest to typowy grunt, gdzie wiosną jest mnóstwo gatunków runa, które oczywiście później stopniowo zanikają i zastępowane przez kolejne inne gatunki, ale naprawdę piękny, piękny teren. Wracając do Bieniszewa, Puszcza Bieniszewska, w jednym miejscu zlokalizowane 4 rezerwaty. To już świadczy o tym, że to jest tak naprawdę taka perełka, bo no, rezerwaty przyrody tworzy się tam, gdzie jest co chronić i coś, co jest no, ładnego, tak? Coś, co kiedyś się ludziom spodobało, coś, co trzeba chronić. W tym samym miejscu jest obszar Natura 2000 Puszcza Bieniszewska. W tym samym miejscu jest obszar chronionego krajobrazu. Więc tu już widzimy, że te formy ochrony przyrody się na siebie nakładają, w związku z tym one chronią różne rzeczy, ale to świadczy o bogactwie tego miejsca. Ja polecam Bieniszew wiosną. Jeżeli ktoś tak okazjonalnie chodzi do lasu, to polecam odwiedzenie tego kompleksu wiosną. Wtedy jest najwięcej roślin kwitnących. Jeszcze nie ma liści, w związku z tym ten drzewostan też jest taki prześwitujący. To słońce ładnie operuje między drzewami. W runie wszystkie geofity wiosenne. To naprawdę robi wrażenie, bo to jest cały dywan kwitnący, żółty, fioletowy, biały. Po prostu tam nie ma miejsca, gdzie widać glebę. Wszystko jest pokryte roślinami kwitnącymi. Jeżeli chcemy się wybrać na spacer taki rodzinny, tak, taki, gdzie mamy dzieci w różnym wieku, no to polecam nasze ścieżki edukacyjne. Mamy ścieżkę edukacyjną Niesłusz, tutaj koło siedziby nadleśnictwa przy ulicy Gajowej. Mamy ścież,

0: ścieżkę Bieniszew, nasza najdłuższa ścieżka, która łączy wszystkie cztery rezerwaty w Bieniszewie. Rozpoczyna się przy klasztorze Ojców Kamedułów. Tam jest też miejsce postojowe, gdzie możemy zostawić samochód i następnie udajemy się na 6-kilometrowy spacer. Oczywiście możemy go skrócić, to nie musi być 6 kilometrów, ale ona jakby przechodzi przez wszystkie kompleksy leśne, prezentując różne drzewostany, różne fazy rozwojowe i różne miejsca, które są ciekawe. Ona została tak poprowadzona, żeby pokazać jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Mamy ścieżkę mamy ścieżkę Mrówki, która została w zeszłym roku odnowiona, zostały przygotowane nowe tablice. Ona prowadzi aż do skansenu na Mrówkach. Też bardzo fajne miejsce na taki rodzinny weekendowy wypad. Jeżeli tak interesuje nas krótszy spacer i też rodziny z małymi dziećmi, to mamy ścieżkę w Żychlinie, fragment. W centralnej części Żychlina, obok placu zabaw, znajduje się krótka ścieżka edukacyjna. Tam mamy różnego rodzaju takie gry interaktywne, tablice opisowe, a oprócz tego jest plac zabaw, który tam jest zlokalizowany i też jest po prostu zajęcie dla całej rodziny. A przy okazji można zobaczyć ten las. Nie zgubimy się w tym lesie, to jest bardzo mały kompleksik leśny, w związku z tym taki dla takich niedzielnych spacerowiczy po lesie bardzo fajny obszar. Mamy mnóstwo szlaków turystycznych. Mamy obszar Zanocuj w lesie, na leśnictwie Tokary i na leśnictwie Licheń. To jest wyznaczone 1500 hektarów, gdzie możemy legalnie zanocować w lesie. Ale to już jest dla osób, które z tym lasem miały już jakiś kontakt, to nie taki weekendowy wypad, tak? Tutaj chodzi o to, że tam już trzeba jechać przygotowanym, trzeba wiedzieć, co w tym lesie jest i jak się w tym lesie zachować. Także tych takich obszarów, które możemy zobaczyć, jest naprawdę bardzo dużo. Mamy zwałowiska, które są zrekultywowane w kierunku leśnym. To biorąc pod uwagę, że mieszkamy na nizinie, to taka zwałka też jest ciekawostką, bo naprawdę tam możemy się zmęczyć samym wchodzeniem pod tą zwałkę. Też zobaczymy inny sposób gospodarowania lasem. Tam jest trochę inaczej to ukierunkowane, ze względu bardziej na to, żeby zabezpieczyć tą glebę przed spływami powierzchniowymi, po to, żeby jak najlepiej te rośliny tam rosły i zrobiły taki przedpląt do drzewostanu docelowego.
1: I gdzie na przykład można na taką zwałkę wejść?
0: Najbliższą zwałkę, jeżeli chodzi o tutaj o Konin, to mamy obok posady. Przy skrzyżowaniu drogi Konin-Kazimierz razem z ulicą Brunatną jest ta zwałka bardzo blisko drogi wojewódzkiej. Mamy takie zwałki w Kazimierzu, czyli obok miejscowości Kamienica. Są takie zwałki na leśnictwie Lubstów. Także tam, gdzie były odkrywki, tam, gdzie te zwałowiska powstawały, no to kierunek rekultywacji leśnej spowodował, że tam powstał las i teraz można po prostu te miejsca odwiedzać. Odwiedzać, nie wjeżdżać samochodem. Od razu ostrzegam, że nie blokujemy wjazdów do dróg leśnych. Dlaczego? Ponieważ te drogi służą nie tylko przemieszczaniu się, nie wiem, pracowników nadleśnictwa, czy ludzi, którzy przyjeżdżają tam, ale również służbom ratunkowym, które są potrzebne w tym miejscu. Jeżeli my zatarasujemy tą drogę, one nie będą mogły dojechać. Więc zostawiamy samochody w miejscach do tego przeznaczonych i dalej udajemy się spacerem, w którym kierunku tam sobie wybierzemy. Tych miejsc postojowych też w nadleśnictwie mamy bardzo dużo, bo są rozlokowane praktycznie w każdym leśnictwie, w takich miejscach, gdzie ta turystyka, ta penetracja ludzka jest największa, po to, żeby właśnie kumulować ten ruch turystyczny, po to, żeby te samochody były w jednym miejscu i jak najłatwiej było do nich trafić. I z tych miejsc postojowych odchodzą różnego rodzaju ścieżki edukacyjne, szlaki turystyczne, takie ciekawe miejsca, po to, żeby już jak tylko przyjedziemy na to miejsce postojowe, no bo nie wszyscy chcemy iść na 20-30-kilometrowy spacer po lesie, chcemy mieć jak najszybciej coś zobaczyć. Wiadomo, jesteśmy z małymi dziećmi, tak, ze starszymi osobami, nie wszyscy mają siłę chodzić ileś kilometrów. W związku z tym te miejsca są rozlokowane. Jeżeli ktoś nie wie, gdzie takie miejsca mamy, to serdecznie zapraszam do kontaktu z nami, do zajrzenia na naszą stronę internetową, na profil Facebook, bo też tam często wrzucamy różnego rodzaju informacje, różnego rodzaju filmiki z naszych jakby miejsc, z naszych realizacji, to co mamy jakby cenne w naszych drzewostanach, to co się wydarzyło, bo my czasami nawet nie wiemy, że coś może kogoś zaciekawić, my to po prostu udostępniamy ludziom i później czekamy po prostu na odzew i na podstawie jakby komentarzy, na podstawie reakcji ludzi, my też usprawniamy tą gospodarkę leśną, usprawniamy to gospodarowanie turystyczne. Przykładem jest ścieżka Mrówki, gdzie dłuższy czas nie była odświeżana. W zeszłym roku odświeżyliśmy, ponieważ bardzo dużo ludzi pytało o nią i naprawdę no, teraz robi furorę. To też nie jest tak, że wszystkie kompleksy leśne muszą być udostępnione i są udostępniane, bo są miejsca, które są szczególnie cenne i tam ludzka penetracja mogłaby negatywnie na to wpłynąć. W związku z tym tam akurat nie umieszczamy miejsc postojowych, tak? No to jest logiczne, no bo to, co można pokazać i to, czemu człowiek nie zaszkodzi, jest udostępniane. Oczywiście tam, gdzie nie można wchodzić, są wprowadzane zakazy wstępu do lasu. Takie miejsce mamy na przykład Czapliniec, gdzie bytują czaple. I te miejsca są szczególnie chronione. Takimi miejscami są uprawy do 4 metrów wysokości, tak? No bo tam wzrasta nowe pokolenie lasu i to jest pod ochroną ustawową. Mamy też ostoje zwierzyny. Tak, to ja wiem, że jeżeli gdzieś nie można wejść, to kusi, żeby zobaczyć, ale naprawdę proszę nam uwierzyć, my staramy się jak najlepiej udostępnić ten las. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, żeby lepiej udostępnić, chętnie słuchamy opinii i my to jakby realizujemy. Wyznaczyliśmy lasy o zwiększonej funkcji społecznej. Wzdłuż granic z miastami, wzdłuż miejsc, gdzie ta turystyka jest jakby większa, największa w naszej okolicy. To są przy jeziorach, to jest przy Kazimierzu Biskupim, tutaj jest bezpośrednio przy Koninie, gdzie tych ludzi naprawdę jest dużo i tam ta gospodarka leśna będzie zupełnie inaczej prowadzona. Tak? Tam będą inne gatunki wprowadzane. Teraz robimy wyłączenia drzewostanów, takie, gdzie będą zostawiane tak jakby w rezerwacie, czyli tam bez prowadzenia gospodarki leśnej. Przy granicy polno-leśnej, jeżeli kogoś to interesuje, na przykład może zobaczyć, jak są wprowadzane ekotony, czyli takie strefy przejściowe między różnymi zbiorowiskami roślinnymi, po to, żeby ta zwierzyna, żeby te gatunki mogły się mieszać. To też jest ciekawe. Dlatego ja zawsze powtarzam, jak ktoś mnie pyta, co w tym lesie mogę zobaczyć ciekawego. Ja nie wiem, co można zobaczyć ciekawego. Każdego interesuje co innego. Jednemu spodobają się krzywe drzewa, innemu spodoba się piękna, wysoka sosna. Co mamy fajnego? Mamy pomniki przyrody. Mamy 18 pomników przyrody. One są zlokalizowane też we wszystkich leśnictwach. No między najwięcej takich charakterystycznych drzew pomnikowych to mamy w leśnictwie Bieniszew. Tam mamy całą aleję dębową. W połowie tego kompleksu, jakbyśmy szli od klasztoru w kierunku na miejscowość Daninów. Taki przedsmak tej alei mamy zaraz po tym, jak wjedziemy do kompleksu Bieniszewskiego. Po wjeździe, po lewej stronie od razu są dwa potężne dęby, które możemy oglądać. My też parę lat temu ustanowiliśmy nowe pomniki przyrody po to, żeby zabezpieczyć kolejne okazy. Mimo tego, że one są bardzo głęboko w lesie i naprawdę bardzo mało kto te pomniki zobaczy, chyba że po prostu wejdzie na stronę Czas w Las i tam na przykład zobaczy, gdzie są zlokalizowane, bo one nie są przy takich głównych szlakach. No, nie my wybieramy tam, gdzie te drzewa rosną, a też nie można wszędzie prowadzić szlaków, no bo to jest nierealne w lesie, więc tak to wygląda. Mamy głazy jako pomniki przyrody w leśnictwie Brzeźno. Także takich ciekawostek jest bardzo dużo. No, nie mogę nie wspomnieć o gatunkach chronionych, których w nadleśnictwie mamy bardzo dużo, które są specjalnie zabezpieczane, gdzie są zostawiane kępy starodrzewia po to, żeby te gatunki mogły wzrastać i nic im nie przeszkadzało. Mamy ptaki, które wymagają ochrony strefowej, tak? Tak, mamy bielika, mamy bociana czarnego, także mamy mnóstwo jezior, na których możemy też obserwować ptactwo.
1: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za tę opowieść. Zapraszamy do lasów w Koninie, w naszych okolicach, w Nadleśnictwie Konińskim, a wysłuchaliśmy Grzegorza Bąka właśnie z Konińskiego Nadleśnictwa. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj z naszym mikrofonem jesteśmy w Centrum Kultury i Sztuki Konińskim, a dokładnie w Oskardzie. Przy mnie jest pracowniczka tej instytucji, Renata Rudowicz. Cześć.
3: Cześć, witam serdecznie.
1: Ale będziemy dzisiaj rozmawiali o też działającej poniekąd przy Oskardzie grupie Koniński Klub Fotografów Fajni Fotografowie. Scharakteryzujmy tę grupę. Co to jest za grupa? Kto do niej należy? I przede wszystkim czym się zajmujecie, co poprzez uczestniczenie w waszych spotkaniach można zyskać?
3: Nasza grupa jest grupą nieformalną fotografów, pasjonatów przede wszystkim, umówmy się, którzy kochają fotografować, łapać niepowtarzalne kadry, pasjonują się tym i żyją po prostu na co dzień z fotografii. Nie zarobkowo mówię w tym sensie, tylko po prostu emocjonują się i chcą to robić, dlatego też do naszego klubu zapraszamy osoby pełnoletnie, się zapisują osoby pełnoletnie, które interesują się fotografią, mogą zawodowo, półprofesjonalnie, albo są, tak jak powiedziałam, pasjonatami na początku swojej drogi i chcą fotografować i dokształcać się, rozszerzać swoje umiejętności poprzez kontakt z nami, bycie i uczestniczenie w różnych formach takich spotkaniowych, o których zaraz może powiem, co robimy. I dlatego zapraszamy do naszego klubu, do dołączenia, do Fajnych Fotografów, który zaprasza wszystkich mieszkańców Konina, nawet spoza naszego Konina, ale z powiatu tu konińskiego, można powiedzieć, bo mamy i ludzi z okolic Turku, Słupcy nawet przyjeżdżają, tak był czas, że z Zapoznania nawet ludzie do nas przyjeżdżali i żeby z nami być, spotykamy się przez cały rok, w każdą środę miesiąca o 18 we wakacje staramy się wychodzić, takie właśnie już od maja, takie a la fotospacery robić i zamiast tych stałych spotkań idziemy w teren i sobie fotografujemy. To, że jesteśmy w tym klubie przy Oskardzie, przy Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, to muszę powiedzieć, że to jest taki też jeden z większych klubów w Koninie działający, który ma też swoje przywileje i swoją historię. My jako Centrum Kultury i Sztuki w Koninie organizujemy fotografię, edukujemy właśnie w obszarze fotografii i stąd też organizujemy warsztaty dwa razy do roku, plener i wystawy fotograficzne, w których zapisują się właśnie, udział biorą nasi członkowie i mają z tego też pewne zniżki przy zapisaniu, bo to też wiadomo, są nasi jakby podopieczni i mogą brać udział i naprawdę to są świetne formy, bo ja jako koordynator tego klubu już od 2019 roku starałam się zawsze dobierać takich artystów z Polski znanych właśnie. Trochę tutaj z Konina angażowałam też naszych fotografów, bo mamy bogaty rynek. Były znamienite nazwiska u nas, się pojawiały i Damian Drewniak, i Werner Piotr, i była też Podlasińska Iwona u nas, więc staramy się dobierać takie ciekawe miejsca, ludzi, żebyśmy się też od nich uczyli. Też sami, tak jak powiedziałam, albo się edukujemy, bo u nas stopień profesjonalizmu też bywa różny, zaangażowanie i też już zawodowo, bo to się zaczyna pasją. A poprzez te lata dużo ludzi wykształciło się w tym obszarze i zawodowo uprawiają fotografię w różnych, można powiedzieć, technikach, bo fotograficznych, bo jak wiemy, te obszary to jest i fotografia okolicznościowa, fotografia portretowa, fotografia koncertowa, fotografia reportażowa i jeszcze wiele, wiele innych, bo to tych gałęzi jest dużo i są pewne wspólne mianowniki fotografowania. I zapraszamy właśnie też tutaj z Konina naszych fotografów do prowadzenia różnych form. My spotykamy się i mówię, często fotografujemy w przestrzeni, mamy różne takie pomysły swoje, czy fotografia właśnie reportażowa. Mieliśmy warsztaty, zafiksowaliśmy się na makrofotografię, na owady. Potem pokłosiem było tego, że klubowicze sami się organizowali, rano wyruszali na podróż. Tutaj mamy podróż w celu właśnie łapania tych motyli pięknych, waszek i mamy takiego kolegę, który się w tym specjalizuje i nas zachęca. Więc uczymy się od siebie. Na pewno to jest wymiana doświadczenia i wiedzy jak najbardziej. Podczas spotkań środowych dzielimy się na przykład wiedzą i korzystam też z zasobu internetu. Wymieniamy się, bo jak wiadomo, to jest też fotografia, to też obróbka, to też technologia i to się tak zmienia ciągle, że musimy się dokształcać i jak dwie głowy, to nie jedna i zawsze do czegoś dojdziemy. No, co tutaj jeszcze więcej powiedzieć? Ten klub ma pewną swoją historię. Wcześniej prowadził go, początki był to prowadzenia jeszcze przy Okulnej, to Paweł Hejman, Beata Mazurek, teraz Terka się nazywa, prowadziła i potem ja miałam przyjemność przejąć tę fotografię. Pokłosiem tego właśnie klubu też jest to, że w 2021 miałam mało, można powiedzieć, i stworzyłam na potrzeby właśnie rozwoju fotograficznego w Koniński Festiwal Fotograficzny Fokus nad Wartą, o której tutaj często jesteś i też mówimy. To jest właśnie wynikiem tej pasji całej, tak? Ja również z mężem fotografuję, mąż też jest w tym klubie, więc i mamy wiele takich przykładów, gdzie ta pasja się rozwija i my naprawdę z chęci, z potrzeby serca to robimy i się sami kształcimy i naprawdę też no, jakąś tam formą dorobku w pewnym momencie się staje, ale przede wszystkim jest to wielką pasją naszą. Tak? Chcemy chwytać, utrwalać te mijające, można powiedzieć, chwile, rozszerzać swoją wiedzę i się nimi dzielić. Ja muszę powiedzieć, że również z racji, że mam taki niedosyt, że my tylko osoby pełnoletnie przyjmujemy, prowadzę w drugim liceum ogólnokształcącym warsztaty właśnie takie zbliżeniowe z fotografią prowadzone przeze mnie i mój mąż Bożej też mi pomaga, że fotografia to nie tylko selfie, żeby młodzież właśnie mogła mieć też wiedzę na temat tej fotografii artystycznej. No i wiadomo też mamy kolegów, którzy się pasjonują fotografią tą warsztatową, tą starą właśnie, gdzie jeszcze klisza królowała i to też się tym dzielimy. No i tyle jest pomysłów i tyle co ludzi, to każdy ma swoje inne problemy w obszarze fotografii i chcemy to pogłębiać i wyjaśniać i nas to pasjonuje i szczerze muszę powiedzieć, że tylko o tym rozmawiamy i my się nie pytamy skąd jesteś, kim jesteś, jaką funkcję pełnisz, tylko tematem ciągłym jest fotografia.
1: Jak wygląda wasze takie przykładowe spotkanie?
3: Tak jak powiedziałam, spotkamy się w środę pierwszą miesiąca o 18:00. Zawsze jest coś słodkiego, kawa, jest to bardzo luźne spotkanie. Oczywiście ja z racji, że jestem koordynatorem i jakoś to nadzoruję, ale często mamy swoją grupę, rzucamy tematy, co dzisiaj będziemy robić, umawiamy się, czy przynosimy laptopy i się na przykład jakaś aktualizacja w programach, które używamy do obróbki pojawia i na przykład robimy, czy są imprezy, właśnie tak jak powiedziałam, warsztaty, plener, omawiamy, co robić, to na to patrzymy. Albo też z okazji Dnia Kobiet panowie nam zorganizowali pokaz filmu fotograficznego dla dziewczyn. Oglądamy różne właśnie, można powiedzieć, tutoriale, żeby albo jakieś informacje z internetu. Wymieniamy się doświadczeniem. To też trzeba powiedzieć, że ten klub jest klubem osób, które zacieśniają swoje więzi między sobą, stają się świetnymi kumplami, lubią ze sobą spędzać czas. I tak jak mówię, w mniejszych grupach organizują sobie spotkania swoje tematyczne, bo nie każdy musi się interesować, mówi, daną gałęzią tej fotografii i idą, czy łapać wschody słońca, czy te ważki właśnie, czy motyle, czy idą, umawiają się i robią fotografię portretową, studyjną, więc sądzę, że wychodzimy naprzeciw wymaganiom naszych uczestników, ale też uczestnicy, co jest ważne, organizują, mają wielki wpływ, mają wpływ na to, co się dzieje w tym klubie, tak? Są pewne stałe ustalenia, które mamy właśnie tu wynikające z działania przy Centrum Kultury i Sztuki, który też jak, no, my jesteśmy nieformalnym klubem, ale mamy regulamin taki zasad współpracy i współzależności pewnej i tu trzeba zaznaczyć, że to jest udział bezpłatny, jestem wolny, tylko osobom pełnoletnią trzeba być.
1: No i jak ktoś by chciał do Was dołączyć, jak ma to zrobić? Czy musi dysponować już na starcie jakimś profesjonalnym sprzętem?
3: To zawsze jest takie pytanie, no trudne, bo warto mieć aparat, no bo jak chcesz dołączyć do klubu fotograficznego, chociaż się mówi, że fotografujesz tym, co masz, bo też można fotografować telefonem, no ale chcąc się rozwijać w obszarze, my mówimy fotografów fotografujących aparatami różnymi, bo tu już nie mówimy jakiej marki, jakie obiektywy, bo to też trzeba podkreślić, że do każdego typu fotografii jest inny obiektyw używane, że on chce pogłębiać i jeszcze powiem, były takie osoby, które na początku gdzieś przychodziły z zamiarem, że może kupię, może telefonem i zawsze to się kończy, że osoby kupują aparat. To jest tak zaraźliwe, że uczestnicząc, właśnie mówię w tych warsztatach i plenerach, że nie mamy osoby, która nie ma aparatu albo użyczamy swoje. Potem na przykład jak nie mamy obiektywów, to się wymieniamy, tym sprzętem sobie służymy. My też tutaj na potrzeby naszej pracowni, bo można powiedzieć, że taki mamy przywilej, że Centrum Kultury i Sztuki też zaopatrzyło nas w pewne tła, w pewne lampy, właśnie takie techniczne zasoby mamy, które wykorzystywać możemy do swojej pracy. No i co? Przede wszystkim chęci i musisz wiedzieć, że chcesz fotografować i jakiś ten sprzęt mieć, albo się liczy z tym, że będziesz musiał kupić, albo chociaż tym aparatem, że będziesz chciał się więcej dowiedzieć, jak fotografować. Tylko mówię, że my po prostu specjalizujemy się w fotografii aparatami. Gdzieś sami z chęcią byśmy skorzystali może do nauczenia się jeszcze telefonem. Bardziej właśnie mówię od młodzieży, ja się tego uczyłam, bo to oni są wyspecjalizowani. No i przychodzić, brać udział, dopytywać się i przede wszystkim jak się chce, to można.
1: To na koniec jeszcze, co już o tym wspominaliśmy, dwa słowa o tym największym wydarzeniu, które organizujecie w trakcie roku, Festiwal Focus nad Wartą. Uczestniczą w nim ludzie z całej Polski.
3: Tak, bo to jest Koniński Festiwal Fotograficzny Focus nad Wartą, ale o wymiarze ogólnopolskim zapraszamy zawsze wszystkich pasjonatów z Polski i też uczestniczą w prelekcjach, wykładach zaproszeni goście, fotografowie z Polski. Nie tylko tutaj z naszego terytorium. Jest to festiwal jednodniowy, był dwudniowy i chcąc połączyć i fotobitwę, i fotospacery stworzyliśmy fotogrę. Świetnie się wpisuje, gdzie po punktach z mapy wędruje się i obserwuje się właśnie pewne zjawiska i się dokumentuje fotograficznie, robi się najlepszy kadr, który bierze potem udział w konkursie na żywo. Mamy plenerowe wystawy, mamy spotkania, tak jak powiedziałam, prelekcje z zaproszonymi gośćmi, rozmowy, więc się dzieje i podczas tego jednego dnia to jest bardzo intensywny taki dzień. Stworzona jest również wolna fotostrefa, gdzie biorą udział, to jest fajne coś w stylu, jak teraz mamy targ sztuki, że wtedy wystawiają się ludzie, którzy chcą pokazać właśnie te swoje fotografie, co robią i to też jest system bezpłatny i tutaj udział jest od 16 roku życia, można też dla młodzieży młodzieży, mieliśmy dużo właśnie młodzieży, widzieliśmy, że młodzież brała właśnie z tych moich lekcji z liceum, nawet osiągnęli jakieś tam miejsca, pozycje, nagrody wygrali, więc by bardzo się cieszyli. No, niesamowita atmosfera i dużo znajomości się zacieśla, więc fajny jest to klimat. Można dużo zobaczyć, dowiedzieć się, powymieniać doświadczenia, mówię, a przy okazji Konin też żyje, bo wychodzimy z tą fotografią na ulicę, są w autobusach MZK wyświetlane fotografie, są fotografie nasze, które są w ramach wystaw wędrujących, są właśnie na ulicach, na bulwarach, na parku, w różnych miejscach je eksponujemy. Zapraszamy zawsze też instytucje inne, żeby się włączyły do tego udziału. No i to jest otwarta forma, która wciąż żyje.
1: Bardzo Ci dziękuję, powodzenia życzę. Renata Rudowicz, Konińskie Centrum Kultury i Sztuki, szefowa Konińskiego Klubu Fotografów. Fajni fotografowie.
3: Dziękuję pięknie i zapraszam. Czekamy na Was podczas środowych spotkań. Dołączcie do nas.
1: Ja także mówię do usłyszenia, Mateusz Krzesiński.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj z naszym mikrofonem jesteśmy w Konińskim Domu Zamełki, gdzie spotykam się z konińskim historykiem, panem Jerzym Łojką. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: A będziemy rozmawiali o ważnej postaci w historii naszego miasta, nie tylko naszego miasta, Andrzej Łaskarzyc. Niezwykle bogata historia tej osoby żyjącej 600 lat temu i jeszcze wcześniej. Czy możemy taką skróconą wersję tego życiorysu przedstawić, która zamknie się w naszej niespełna trwającej, niespełna kwadrans audycji?
4: Właściwie jest to człowiek, który jest produktem pokolenia. Nie można mówić o Łaskarzu jako o sobie w liczbie pojedynczej. Trzeba zawsze mówić o nim jako liderze pewnej grupy. Grupy, która zapisała się w dziejach Rzeczypospolitej, właściwie Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, jako lider zespołu, który wprowadzał Polskę na arenę międzynarodową. Wprowadzał na tę arenę międzynarodową również Wielkie Księstwo Litewskie, ponieważ prowadził działania dyplomatyczne na korzyść obu państw. Jak gdyby wokół siebie skupiał ludzi, przyjaciół, uczonych, duchownych, ludzi, którzy byli potrzebni w pewnych okolicznościach politycznych, kiedy decydowały się losy państwa polskiego. Wówczas Łaskarz był tą postacią, która odgrywała praktycznie pierwszoplanową rolę. Jego obecność w ojczyźnie to jest znikomy fragment całego życia. Większość życia spędził na podróżach dyplomatycznych po całej Europie. Rzym, Heidelberg, Malbork, który wówczas był poza granicami Królestwa Polskiego, Praga, Buda, stolica Węgier wówczas jako obecnie miasto podwójne, Budapeszt, no i wiele takich. Skupiał wokół siebie uczonych. Sam był uczonym, był wychowankiem Uniwersytetu w Pradze, wychowankiem, doktorem Uniwersytetu w Padwie. Obracał się w tym kręgu wybitnych jurystów, którzy wspomagali go swoimi ekspertyzami w działaniach wymierzonych przeciwko Zakon Krzyżacki. Był człowiekiem, który był zwolennikiem polityki pokojowej, ugodowej, jak gdyby pewne zmiany geopolityczne jego zdaniem miały dokonywać się poprzez traktowanie, przedstawianie argumentów w obronie. To było troszeczkę naiwne spojrzenie jak na dyplomatę, ponieważ w polityce nie decydują racje, ale generalnie decyduje siła. I pewien kres polityki zagranicznej związany z tym pokoleniem Andrzeja Łaskarza, Mikołaja Kiczki i wielu innych osób, które rekrutowały się z okolic Konina i z innych miejsc, jego przyjaciół jak Paweł Głodkowicz, rektor Uniwersytetu Krakowskiego 1414-15. Ten kres nadszedł w momencie, kiedy ta polityka ugodowa procesu polubownych nie dawała efektów i trzeba było dojść do działań siłowych. Takie działania siłowe po nieskonsumowaniu zwycięstwa Grunwaldzkiego dopiero doszły do głosu w monarchii Kazimierza Jagiellończyka. To jest wojna 13-letnia, która dała pierwsze efekty, można powiedzieć tak, wymierzne efekty geopolityczne, zmiana granic i przywrócenie części ziem, o których zwrot zabiegała Polska od 1320 roku, od pierwszego procesu, zwanego procesem Brzesko-Kujawskim. I myślę, że to takie spojrzenie na postać Łaskarza.
1: Okej, okay, no ale panie Jurku, to takie dosyć krytyczne jednak spojrzenie, bo podczas roku Andrzeja Łaskarza był on przedstawiany jako postać niezwykle wybitna, niemalże bez skazy.
4: To nie jest, że powodzenia dyplomacji to jest co innego, ale ta dyplomacja była związana również z pewną budową teorii podstaw funkcjonowania państwa i prawa międzynarodowego, które do tej pory było takie sobie, nie? Znaczy była zasada, żeby chrześcijanin nie walczył z chrześcijaninem, żeby w wojnie nie wspomagać się niewiernymi przeciwko chrześcijanom.
1: I w tym miał swój udział Andrzej Łaskarz.
4: Tak, i stworzył teorię, stworzył jego pisma i pisma jego przyjaciół i działanie. To jest teoria państwa i prawa. To jest pierwsza zasada, że władca nie jest właścicielem państwa, jest dysponentem terytorium, które ma chronić i nie roztrwaniać Królestwa Polskiego. Druga zasada to jest to o prawie, taka monumentalna zasada w prawie międzynarodowym, to jest wojna sprawiedliwa i niesprawiedliwa, że w wojnie sprawiedliwej można posługiwać się niewiernymi przeciwko chrześcijanom, że też jest prawo do niewiernych, do własnej państwowości. I myślę, że to są doświadczenia Łaskarza wyciągnięte jeszcze z czasów młodości i być może nawet sam osobiście był zaangażowany w chrystianizację Litwy. Co o czym świadczy jego błyskotliwa kariera niespełna 30 lat jest czy 30 parę lat jest kanclerzem króla, którym wówczas była królowa Jadwiga, nie? To był król. Jagiełło był mężem, właściwie władcą był dopiero po śmierci Jadwigi. Nie? To takie rzeczy. Mamy wiele takich działań, że jest to Europejczyk, który zupełnie inaczej widzi politykę niż nawet Europa widzi ją właśnie w takim powiedzmy sobie wydaniu, które bardziej skłania do kompromisów niż stosowania brutalnej siły na polu bitwy. Nie?
1: Co Konin zawdzięcza, co mamy po Andrzeju Łaskarzycu?
4: No przede wszystkim mamy to, że wpis pisał te gosławice w dzieje Europy. To jest człowiek, który obraca się jako doktor Padwy, obraca się w kręgu profesorów padewskich. Mamy taką postać Francesco Zabarelle, profesora Padwy, który jest jednym z najwybitniejszych jurystów, znawców prawa cywilnego rzymskiego, czyli prawa również stanowiącego o państwie, o własności, o terytoriach. Jest też, no i myślę, że co zawdzięcza jeszcze koni? Zawdzięcza niewątpliwie to, że sam jest nośnikiem pewnej polskości po tej Europie. Jest opinia o nim w kręgu Soboru Konstancyjskiego, czy w innych kręgach, jest opinią pozytywną. Jest to mąż pobożny, wykształcony, o niezmiernej duchowości, o bogatym wykształceniu, więc no co jeszcze miłego o człowieku w Europie można powiedzieć, że jest biedakiem, czy jest głupi, czy tego, to są te przymioty. Jest postacią obracającą się w kręgu profesorów Pragi, gdzie rozpoczynał studia, zdobył stopień bakałaża, następnie magistra. Takim przyjacielem jest jego Stefan Palecz, archidiakon kaliski, który po soborze w Konstancji nie wrócił do Czech i osiadł w Polsce. Właśnie tego człowieka, przyjaciela z okresu pobytu w Pradze, on typuje na jednego ze świadków w procesie 1422 roku. A więc nad wybierając ludzi z takim pochodzeniem jak Stefan Palecz, umiędzynarodowia ten konflikt polsko-krzyżacki. Ten konflikt też rozbudowuje poprzez dobór świadków, gdzie wspomaga prokuratora polskiego na procesie 1422-23 swojego krewniaka Mikołaja Kiczkę, sugerując mu, kto ma zeznawać. Nie? Tam jest elita urzędnicza Polski, wojewoda krakowski, powiedzmy sobie, są biskupi płoccy, jest kantor krakowski, późniejszy biskup poznański Stanisław Ciołek, jest protonotariusz apostolski Zbigniew Oleśnicki, późniejszy biskup krakowski, a więc postacie z pierwszej półki, powiedzmy sobie, z kręgu najwybitniejszych intelektualistów polskich. Piotr Wolfram. No i styka się z innymi ludźmi, na przykład z Benedyktem Makrajem, który jest delegatem króla Czech Zygmunta Luksemburskiego, mającym rozstrzygać w sporze polsko-krzyżackim toczącym się w latach 1413-14. To był profesor, którego poznał w Pradze. To był profesor, który potem uczył w Wiedniu. To był profesor, który obracał się też w innych uniwersytetach. Myślę, że formowanie się własne w takim kręgu to jest zaszczyt. To nie jest klęska, że ponosi się klęskę, powiedzmy sobie, w dyplomacji. Musimy zdać sobie sprawę, że zakon krzyżacki był nie do ruszenia. postulat, który niosła za sobą dyplomacja polska, to było wykreślenie go z mapy Europy, nie? Przeniesienie go w inne miejsca, na styk, pogranicze świata chrześcijańskiego, no więc to nie do pomyślenia było. To był zakon, którego zwierzchnikiem był bezpośrednio papież, nie? To też, mimo że papież, jak gdyby dyplomacja często jest grą pozorów i tego i może to przekonanie nie za bardzo docierało do tego kręgu, który cechował się głęboką wiarą, że ich racje będą skuteczne.
1: Bardzo panu dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę, za tę opowieść. Pan Jerzy Łojko-Koniński, historyk.
4: Dziękuję uprzejmie.
1: Ja także dziękuję. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Dużo dobrego.
11: Teraz w Netto cytryny luzem, tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior, jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
0: O reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Siemanko, już 10:00, tu jest weekendowe melo, tu Music Sounds i Fast Boy. Tym numerem zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Opoka, siema, fajnie, że jesteście. Jaka pogoda u was? Ślijcie zdjęcia. WhatsApp do waszej dyspozycji, znajdziecie go na meloradio.pl, wbijając sobie to na smartfonach. To tam jest opcja wysyłania zdjęć, głosówek, co chcecie.

Happiness is so sad. Tak gramy wam w weekendowym Melo w Melo Radio Swedish House Mafia. Na nich zawsze można polegać, ale mamy też innych dobrych DJ-ów, którzy polecają się od 20, bo dzisiaj dobre Melo właśnie wtedy startuje. Teraz rozgrzewka przed tym najwłaściwszym elementem soboty. No, chyba że ktoś w pracy, to pochwalcie się gdzie i co robicie. WhatsApp do waszej dyspozycji. Thinking About You, Calvin Harris. Już teraz, róbcie głośniej.

0: Wakacyjny nastrój jeszcze nas trzyma. Don't go breaking my heart w Melo Radio. To weekendowe Melo Joel Corey przed momentem i Hannah Boleyn. Można poznać ten wspaniały wokal, ale takich cudownych głosów to mam dla was więcej. Jeśli lubicie Christinę Aguilerę, za chwilę z wyjątkowym producentem i mocnym klubowym numerem w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić
13: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
13: Na...

0: Liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Dużo dobrego!
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
1: Za mniej!
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
4: Stokrotka.
6: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
7: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
19: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
20: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
21: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.
22: Has for money. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Blank & Jones zaczynali dawno, dawno temu, za górami, za lasami, można by powiedzieć, no może przegiąłem, za Odrą, bo to niemiecki duet Blank & Jones. W latach 90. grali taki energetyczny trance, ale później to porzucili, żeby zająć się taką muzyką, jakiej słuchaliśmy przed momentem. Takimi właśnie klubowymi, ale jednak enigmatycznymi, relaksującymi brzmieniami. Catch to właśnie ich single, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio, a przed wami Lumix.

0: Safriduo, uwielbiam ich w social mediach. Nasze social media też są spoko i zaglądajcie tam tak często jak możecie, bo sporo się dzieje. Sporo zadzieje się również jutro, bo o tej godzinie będziemy zbliżać się do końca naszego nowego programu. Tak, after party od jutra.
1: A już o 11 zagramy
0: How Does It Feel, Dub Dogs.

teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Oto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
22: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października.
23: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
24: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Proszę bardzo, napoje energetyczne od lat 18, a my? Dla każdego. Nikomu nie patrzymy w dokumenty. Róbcie głośniej Dub Dogs, Fezo i Zark z numerem How Does It Feel? O poka, siema.

Everlasting, Armin van Buuren i Sasza. Kto podoba się bardziej w tym numerze? Bity Armina czy wokal Saszy? Kto sprawił, że ten numer jest po prostu magiczny? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość, WhatsApp do waszej dyspozycji, jak macie ochotę dać znać, co w ogóle u was, co pięknego za oknami. Proszę robić zdjęcia i wysyłać, wysyłać, wysyłać. A WhatsAppa znajdziecie, jak wbijecie sobie na smartfonach meloradio.pl. Na dole jest okienko do komunikatora. Ja chciałem zakomunikować, że teraz antenę przejmuje gips. Numer zatytułowany jest Stan.

0: Confession i James Hype. Jeden z najgorętszych numerów w naszej playliście, który dosłownie tydzień temu pojawił się w Melo Radiu. James Hype, gość na prawdziwym hype'ie i nieraz pewnie jeszcze go u nas usłyszycie, a wkrótce Drenchill Indiana z numerem Freed From Desire.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
15: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
16: Nie. Jakie to składniki?
15: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
16: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
15: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
19: Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram.

0: pokaż mi, co buję cię jak
1: Santa Cruz, ekipa modelki Kuryw w Melo Radio. Tu weekendowe Melo, świetnie, że jesteście razem z nami. Dzisiaj jak wjechałem na stację, żeby zatankować, żeby tu dojechać, to trochę czułem się jak król. No nie no, 6,80 chyba tyle kosztowało paliwo, dobrze mówię? Jakoś tak. No to już jest naprawdę spora różnica. Miło było tankować do pełna, tyle powiem. Ale cały czas zastanawiam się, jak to było, kiedy tankowaliśmy po 4 zł i marudziliśmy. A takie czasy też były. Back to yours, przed wami.

0: Clean Bandit, super ksywa, i Sean Paul, a także Anne-Marie. A to wszystko razem daje nam numer Rockabye, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio. To weekendowe Melo, świetnie, że jesteście, bo za chwilę odpalamy kolejną godzinę gorącej jesiennej muzy.
1: A już o 12 zagramy
0: Fly High, Tobi Romeo. Jesiennej tylko z kalendarza, ale w głośnikach wakacje i lato. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetacyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
6: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
0: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: W każdą sobotę ruszaj na Soboto branie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 złotych. Takie Soboto branie w kino. Najbliżej ciebie.
0: O reklamie. Autopromocja.
19: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
20: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
19: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
20: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
19: Żebyś wiedział, że...
20: jesteś zwycięzcą.
19: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
20: Marcin Sikora.
19: Waldek Darłak.
0: Autopromocja. We'll be right back. Halo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Siemanko, inni gadają, a my już gramy Tobi Romeo Fly High, idealny numer na zakupy. Jak ktoś na zakupach, dajcie znać, czy to prawda, że masło drożeje. Opoka, siemano.

Niby sobota, jednak lekcja. Lekcja miłości i pokory od Kygo w utworze Take Me Back. Bo czasami jak kogoś bardzo kochamy, to tak palnąć możemy głupotę, że potem ciężko te słowa cofnąć. A czasami po prostu jak w tym numerze się nie da. I jedyne co pozostaje, to klękać i błagać o przebaczenie. A my bardzo was prosimy, żebyście wbili na meloradio.pl. Tam szybka kasa, jeśli macie ochotę sięgnąć po szybką forsę od nas, to dajcie znać, na co potrzebujecie kilku stówek, a może już w poniedziałek zadzwonimy właśnie do ciebie. Shane Cott, Get Out of My Head w weekendowym Melo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: And World Wave Mellow Radio. Dwie ważne informacje. Pierwsza to taka, że 95 poniżej 7 zł, diesel poniżej 8 zł, ceny poszły w dół o prawie 1,50 zł. Druga, jeszcze ważniejsza informacja, za chwilę podejmij wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po meloskiety z limitowanej edycji, to dzwońcie 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
4: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
10: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
11: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Acapulco, Jason Derulo, Weekend of the Mellow. A razem ze mną jest Damian, siemano.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Damian, dzisiaj mamy Europejski Dzień Ptaków. Ptakiem, na który zwracamy szczególną uwagę w tym roku, jest sieweczka obrożna. Ptak zagrożony, znajdujący się na czerwonej liście ptaków Polski. Nie każę ci naśladować sieweczki obrożnej, bo sam nie wiem, jak ona brzmi, ale chciałbym, stary, żebyś naśladował w ramach twojego wyzwania inne ptaki. Co ty na to?
1: Jestem gotowy chyba.
0: Dobra, Damian, to zaczynamy. Pierwsza niech będzie taka prosta, klasyczna, tradycyjna polska wrona, kruk, sroka, wszystko jedno. A nie bardziej.
1: Coś takiego może.
0: Dobra,
1: odhaczone
0: zaliczam. Kukułka.
1: Kukułka.
0: Obudziłeś wszystkich dookoła. Uwaga, gołąb jest trzeci. No właśnie, takie gruchanie.
1: Takie gruchanie.
0: I dajmy na koniec jeszcze bociana.
1: Ale bocianów już nie ma, trzeba wspominać.
0: Bociany odleciały, jesień się zaczęła, ale u nas gorąco i letnie. I mam nadzieję, że te skiety na jesień ci się przydadzą. Pakuję, wysyłam, baw się, stary, dobrze.
1: Dzięki, wzajemnie pozdrawiam.
0: A was zapraszamy na kolejne wyzwanie, bo wkrótce pojawi się na antenie. Nikt nie wie kiedy, bądźcie gotowi. Podejmij wyzwanie. Teraz gorące, jeszcze letnie. Eli Oaks, a nawet Eli Oaks, Lawinia i Reasons w Melo Radio.

0: Out of My Head i Fort Life Melo. A już o godzinie 13 u nas kolejna gorąca porcja muzyki na weekend. Rozgrzewacie się przed imprezami, wiem. Pozdrawiamy Marka, Marcelinę i Matyldę i wszystkich, którzy dzisiaj wieczorem coś zaplanowali. Tylko ja jestem ciekawski. Dajcie znać, co planujecie.
1: A już o 13 zagramy.
0: Pierwsze będzie Talk to You, Another i 5-4 Ultra. Aha, no pisać i wysłać głosówki to oczywiście możecie na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.

0: 90 lat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo, inni gadają, a my gramy najgrubsze, najgorętsze, najgłośniejsze numery, które rozgrzewają was przed dobrym Melo. Przypomnę, to startuje o 20. Another Fivefold Ultra na początek. A numer zatytułowany jest Talk to You, opoka się ma. Dajcie znać co u was. WhatsApp do waszej dyspozycji.

All of my love, Eben i Zibizu w Meloradiu, amerykańsko-brytyjska kolaboracja. Wspaniały głos i cudowne bity. No, mam nadzieję, że to jeden z tych gorących numerów, które lubicie, kiedy pojawiają się w Meloradiu. Pewnie lubicie też 20 w soboty, bo to początek dobrego Melo. Wbijcie na playermeloradio.pl, bo tam mamy dla was oczywiście całą ramówkę i line-up dzisiejszego wydania. Wśród gwiazd pojawią się oczywiście, jak co tydzień, Robin Schulz. Ale zaszła pewna zmiana, bo również dzisiaj pojawi się

0: Chris Cross, Amsterdam, Luisa Sonza z numerem My Oh My. Ależ gorący hicior. Pewnie podśpiewywaliście. Proszę się nie wstydzić. Nawet w autobusie można. Niech patrzą spod byka, niech patrzą jak na dziwaków. Przynajmniej jesteście szczęśliwymi ludźmi. I o to chodzi w życiu. E-Money, Don't Be So Shy za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: wydają, na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1

0: suki do prania. Drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie soboto branie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: O reklamie.

Trip Skubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Dzisiaj dobre Melo, a jutro, aj, ależ będzie się działo. O 10 ruszamy z nowym programem After w Melo Radio, bo po każdym dobrym Melo przychodzi czas na to, żeby jeszcze poimprezować i to Melo podkręcić nieco bardziej. Więc zapraszam serdecznie, zaczynamy punktualnie o 10 i przez godzinę zagramy wam bardzo dobre klubowe brzmienia. Numery, które znacie i kochacie, ale w takich wersjach, które na pewno was zaskoczą i co najważniejsze, będziecie mieli wpływ na to, co będziemy grać w programie. Szczegóły to już może jutro. Zapraszam serdecznie, słyszymy się na pewno o godzinie 10. To wcale nie wcześnie, wcale nie późno. Ciekawe, czy ktoś z was o tej godzinie właśnie będzie wracał dopiero do domu z dobrego Melo. A dobre Melo może odbyć się przy tym numerze z pewnością. Tu Colors i Prima Donna w Melo.

0: No może to nie jest tak gorące, jak jest to Hard to be around, ale cały czas jeszcze przyjemnie ciepłe. Need that love, Sam Felt w Melo Radio. W zeszłym tygodniu ten numer miał swoją premierę. Takich premierowych numerów to mamy dla was więcej, ale nie boimy się też klasyków, po które będziemy sięgać.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 pierwsze będzie Self Aware. Jak ktoś po obiedzie trochę przysypia, bo po obiedzie czasami tak jest, że spanko łapie, no to zróbcie głośniej, na pewno wyrwie z butów.

0: Slay.
1: Reklama. Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dottier, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński, za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Elo, elo, tu weekendowe melo. Rozgrzewamy się przed wieczorem o 20:00. The Best of Tomorrowland. Ale póki co Lumix i gorące Self-Aware.

Ich muzyka nie potrafi się znudzić. Cały czas brzmi mi w głowie Lioness, choć Happiness is So Sad naprawdę mocno z tym numerem konkuruje. Który z numerów Swedish House Mafia jest waszym ukochanym? Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak wbijecie meloradio.pl na smartfonach, to na dole jest opcja, żeby się skomunikować z nami właśnie w ten sposób. Głosówkę na przykład można wysłać, a jak ją wyślecie, to my ją potem puścimy. Fajnie. No to teraz Felix Jan i Polina z numerem Book of Love, a potem Moonlight Fordo z numerem Alabama Ten. Jeśli macie ochotę sprawdzić, co aktualnie gramy, wbijajcie na naszą stronę, bo tam też tytuły podpowiadamy.

0: On Tonight, Silva Bampa. Po dzisiejszej nocy może być ciężko stać jutro. Wiem, wiem, rozumiem, ale mam nadzieję, że staniecie po pierwsze na after. A jeśli macie problemy ze wstawaniem również w ciągu tygodnia, to już za chwilę będę miał dla was coś, co naprawdę stawia na równe nogi i rozbudza najlepiej ze wszystkiego. Bądźcie ze mną.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
0: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Kiedy

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgo.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 20.

Get This Party Started i Westland w Melo Radio. Tu weekendowe Melo, tu Opoka, siemanko. Fajnie, że jesteście razem z nami. Przypomnę tylko, że za chwilkę rozpoczniemy Before, to taka najprawdziwsza w świecie rozgrzewka przed dobrym Melo, który startuje o 20. Jak dzisiaj zaczniemy o 20, to uwaga, skończymy jutro o 11, bo jutro w niedzielę po raz pierwszy nowy program w Melo Radio, czyli After. Zapraszamy od 10 do 11. To taka porcja klubowej muzyki, waszych ulubionych numerów w takich fajnych, zremiksowanych wersjach, których mogliście jeszcze nawet nie słyszeć, wpadają w ucho, to mogę zapewnić, i to wy będziecie mieli wpływ na to, co zagramy w Afterze. O szczegółach będę opowiadał jutro od 10:00. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Zapraszam, a to już Alan Walker.

0: naște aveți. Alexia z numerem ducha, z den schönsten Arsch der Welt. Można sobie połamać język. Mam nadzieję, że dzisiaj nikt na parkiecie nie połamie sobie nóg. Życzymy wszystkim dobrych imprez, oczywiście. Za chwilę Before po 15, a potem lecimy z dobrym Melo od 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta. Opoka, siemanko, bawcie się dobrze. Słyszymy się jutro o 10 w Afterze.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
7: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
0: O reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Mam nadzieję, że wszyscy już wstali po piątkowym dobrym melo, a my zaczynamy Before przed kolejnym Bibi Rexa, David Guetta, to na dobre wejście w 15. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Oliwka i Poza Tobą Nic, tak podkręcamy tempo w Melo na kilkanaście minut po 15. A co byście powiedzieli na to, żebyśmy też podkręcili stan waszych portfeli? No to już w poniedziałek będzie taka szansa, już w poniedziałek będziecie mogli zgarnąć 200 w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takie siano by wam się przydało. Na jakąś fajną kolację w restauracji, może na przykład na coś jesiennego. Piszcie już teraz meloradio.pl, tam czekamy.

0: To Wasted w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16, a za chwilę powiem wam trochę o tym, co mogą osiągnąć studenci, jeśli się im dobrze zapłaci. Gold też nam zagra, koniecznie zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mm-hmm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Masz na dachu Eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie. Autopromocja.
11: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.
11: Wakacje minęły, ale my energii mamy jeszcze więcej.
12: Od poniedziałku do czwartku podbijamy wieczorami antenę razem.
11: Liczę na was. Odjeżdżamy punktualnie o 18. Pychu, zapraszam.

To Natalia Nykiel i Error. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, a tymczasem okazuje się, że płacenie hajsu studentom za sen popłaca. Ostatnio zrobili taki eksperyment w Pittsburghu. Za każdą noc, gdy studenci przespali co najmniej 7 godzin, dostawali 5 dolców. No i co się okazało? Że nagle 1/4 z nich zaczęła spać więcej. No co się dziwić, na wykładach to części za spanie nie trzeba nawet płacić.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16:00. To Michael Schulte, You Happy Waterfall. A po 16:00 też oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, no bo to jest before przed dobrym Melo, więc rozgrzewamy się przed niezłą imprezą.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Reasons. Ile Jauks i Lawinia punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Uwaga, Konin! Szukasz zniczy w najlepszych cenach? Zajrzyj do nas. Ponad 500 wzorów zniczy, duży wybór, piękne wzory i najlepsze ceny w Koninie. Znajdziesz nas w Koninie na Zatorzu, ulica Chopina 21F, pasaż handlowy. Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku od 9 do 18.30, a w soboty od 9 do 15. Najtańsze znicze w Koninie. Chopina 21F, Zatorze, pasaż handlowy. Wpadnij i przekonaj się sam.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
5: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Reasons na dobre wejście w 16, za chwilę też m.in. Lady Gaga, ale będzie też Alok. To wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16 plejce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Ależ to dobrze brzmi. Neptunika i What If, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 16 w Melo. Leciał samolotem z 8-miesięcznym synkiem, a pasażerom dał nietypowy prezent. Ostatnio taka sytuacja się wydarzyła w jednym z samolotów. Ojciec stwierdził, że żeby pasażerowie nie narzekali na płaszcz dziecka, przyniesie ze sobą 100 par zatyczek do uszu. No, finalnie nie wszyscy wzięli, ale chyba się zgodzicie, że takie zatyczki przy niektórych ludziach to przydałyby się nie tylko w samolocie.

0: To Kygo i Take Me Back, tak, podkręcamy tempo przy sobocie w Meloradiu, to jest Before przed dobrym Melo, a za chwilę o nowej części Shreka, która pewnie nie wszystkim się spodoba. Zagra nam też September, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę tatyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Bartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 zł za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Mam ochotę na safari.
8: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
8: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
8: No to w drogę. Nowa zdrapka safari do dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgo.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
17: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6

To Carla Fernandez i Co jeśli, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. No a w nowym Shreku najprawdopodobniej zabraknie jednej z najważniejszych postaci. Czytam w internetach, że wszystko wskazuje na to, że w nowej serii nie będzie kota w butach. Antonio Banderas, który podkładał mu głos, nadal nie dostał telefonu z produkcji. No, zawsze jeszcze jest nadzieja, że na przykład po tym, jak zrobi te słynne zaszklone oczy, to coś się zmieni.

0: To YC Lavinia i Stars w Meloradio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No mam nadzieję, że wy już wszyscy w takich nastrojach biforowych, a jeśli nie, no to spokojnie, o 17 też nieźle o to zadbamy.
1: A już o 17 zagramy
0: Dracula. I tak punktualnie zaczniemy 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dottier, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
17: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
18: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
17: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
18: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
17: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
18: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg. Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody Allegro.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi.
20: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
21: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Jak zaczynać 17, to tylko w takim stylu. Dracula otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Welcome to Saint-Tropez i zagra nam również Fastboy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Robin Schulz i Take It Slow. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Na maturę nigdy nie jest za późno. To chcę udowodnić już po raz czwarty ten słynny pan Józek, który ma 87 lat, no i w przyszłym roku znowu ma zamiar spróbować zdać maturę. No, do tej pory 3 razy mu się nie udało. Może teraz będzie inaczej, choć niektórzy tam sobie śmieszkują, że może on oblewa celowo, bo tak naprawdę...

0: James Hype i Confession, tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. No a za chwilę o mocno nietypowym zwierzaku w próbach, no ale oczywiście muzycznie też znakomicie zagramy. Trochę sobie przedłużymy lato, o uszy Jana. To już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja. Sobotnie dobre melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Luster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego. Zapisz melo. Słuchaj już dziś po 20:00 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. Dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Kę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo na socialach też. Autopromocja.

Tripsy Robert Wywiura, to krakowski Splin. No takiego zwierzaka to w służbach jeszcze nie było w Meksyku. Funkcjonariusze mają nowego pomocnika, psa ratownika, no i to nie byle jakiego, bo uwaga, chihuahua. No tak patrzę na fotki, ma miniaturowe gogle, dopasowaną kamizelkę taktyczną, hełm, a nawet małą kamerkę, no i teraz ma ratować ludzi. No przy takim słodziaku to chyba nawet najbardziej ranni szybko staną.

0: To Wally Lopez i Jamie Scott, You Can't Stop the Beat. No, my zdecydowanie nie planujemy zwalniać ani na moment, bo to jest before przed dobrym melo. No i po 18 też oczywiście zagramy znakomicie.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max. Takie potężne uderzenie punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z melo.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Cześć, tu Baza!
9: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
10: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
11: I spotkanie z nami na żywo.

Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Cóż za znakomity duet otwiera nam 18. Alan Walker, Ava Max i Fate to na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. If Only You, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Eli Oaks i Breaking Dishes to before przed dobrym melono. Do poniedziałku jeszcze na szczęście daleko, ale jak już rano będzie trzeba wstawać, no to możecie to zrobić na przykład ze specjalną apką. W internetach ostatnio taką znalazłem, która gdy dzwoni budzik, daje wam różne zadania, na przykład zrobienie zdjęcia poduszki albo szczoteczki. No i dopiero jak to zrobicie, no to alarm się wyłącza. Ja nie próbowałem, ale jak was stać na nowy telefon, gdy ten z budzikiem roztrzaskacie rano o ścianę, można spróbować.

0: To Sexy Magic w Meloradio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19, a za chwilę o wnuczku, który zrobił swojej babci niezłego pranka. Zagra nam też Rihanna, to już za moment, nigdzie się nie ruszajcie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Góry Alp de Wes wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.

to Sanach i Melodia, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Wstawił swoją babcię do filmu Obsesja i nic jej o tym nie powiedział. Taka sytuacja za granicą, jeden z wnuków przerobił, słuchajcie, film tak, że jego babcia była jedną z postaci. No i to ona popchnęła główną bohaterkę, no babcia obejrzała, w szoku była niemałym. Coś czuję, że tym prankiem wnuk jednocześnie wyleciał z testamentu.

0: To Treasured Soul, tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym melo, jeszcze przed 19:00. No mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski, wszystkie stroje gotowe. No a po 19:00 też jeszcze wprawimy się w najlepszy imprezowy nastrój.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Run Run River. David Guetta i Alok punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Człowiek się dobrze nie obejrzała, to już 19 na zegarkach, ale my oczywiście nie zwalniamy, cały czas podkręcamy tempo, bo to Before przed dobrym Melo. Run on River otwiera nam 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Toto by Romeo i Fly Hide, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19. Jakaś fajna randka, może na przykład coś nowego, fajnego do furki, albo na przykład nowe słuchawki. No myślę, że takie rzeczy można kupić za 200. A jeżeli macie ochotę takie 200 zgarnąć, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już w poniedziałek szansa na zgarnięcie takiej kasy. Napiszcie nam, po co jej potrzebujecie, a my z przyjemnością w poniedziałek pomożemy. meloradio.pl, a wbijajcie już teraz.

0: to tu Kolausz i Primadonna. Dzisiaj Europejski Dzień Ptaków. A wy jakim ptakiem imprezowym dzisiaj jesteście? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik macie na meloradio.pl. A u nas już za moment Avicii.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Shine On, tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 20 dzisiaj dzień ptaków. Pytałem was, jakim imprezowym ptakiem dzisiaj jesteście? Karolina napisała na WhatsAppie Melo, że ona dzisiaj jest papugą, bo nie rozłącza się ze swoim chłopakiem Marcinem. No i prawidłowo. Kamil z kolei dzisiaj jest orłem i zamierza podbić wszystkie parkiety. No to tego się trzymajmy, a przy tym numerze to się z pewnością uda, to świeżynka w naszej playce.

To Calvin Harris, Clementine Douglas i Blessings. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w biforze, przed dobrym Melo. A u nas już za chwilę The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki. No i oczywiście bądźcie niegrzeczni, ja wracam jutro po 15. Hej!

0: reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. The Best of Tomorrowland w Meloradio. Meloradio. Everyone go. All rejoicing.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Masz na dachu eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
7: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Find every episode of Cyberpunk Radio on Mixcloud,

zachodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. Zapraszam na 92. odcineczek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehab i Artbat, Tiesto, Masano i wiele więcej. A na początek nowa propozycja od Rehab i Artbat. Numer nazywa się Drama i jest naprawdę świetny. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

słuchacie, this is Skytek, znany i lubiany w Polsce James Hype z nowym numerem Confession. Tuż przedtem FM Kerbut i Sexy Pick, a już za chwilę brytyjski talent Masano z numerem Numb. Dajcie głośniej.

cały czas słuchacie This is SkyTech. Świetna propozycja od Charlesa D i Solans, Outer Space. Tuż przedtem D.O.D. Armand Van Helden z numerem Twice as Nice, a już za chwilę Kreider z numerem Set Me Free. Dajcie głośno.

słuchacie This is Skytech. Bardzo fajny numer. Solardo i Maur, Free. Tuż przedtem Genezy i Jamin razem z Flowdanem, Red Button. A już za chwilę legendarny David Guetta oraz Just z numerem Mario. Dajcie głośniej.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: for a new episode of A State of Trance.
1: Meloradio Konin na 99.6 FM.

0: ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.